swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
0: Reklama.
2: Nie wchodź.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Kiedy spojrzy się przez okno na to piękne niebo i jak słońce już intensywnie pracuje od rana, no to można sobie wyobrażać, że nie wiadomo ile będzie na termometrach, a tu do 20, lokalnie 14 stopni. Teraz jeszcze taki przyjemny chłód. Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane, sporo chwil ze słońcem. Niewykluczony też wzrost zachmurzenia i możliwość wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Dzisiaj wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, głównie z zachodu, a ciśnienie stabilne.
0: Sponsor programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co czwarty nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
4: Strażacy organizują pokazy m.in. podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
6: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
7: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
4: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15:00 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i to na pewno była bardzo intensywna noc dla fanów sportu. 3 minuty po godzinie 8, ale zaczynamy poranek niedzielny 23 sierpnia w kalendarzu. Dzisiaj wysokie loty, bo święto lotnictwa, ale będziemy też i tutaj nisko przy ziemi, bo przecież takie podstawowe rzeczy, które nas na co dzień witają, też trzeba zrobić. Grażyna Marciniak, dzień dobry, smacznego śniadania.

0: Jak pięknie Artur Rurek potrafi to wszystko rozwinąć. Mira Fiori, to jest jeszcze taka historia. Najnowszy singiel, który właściwie jest kolejną odsłoną nowego rozdziału twórczości Artura Rurka Zmysłowic, opowieść o lecie, wolności, potrzebie przerwania schematu. Generalnie jest to taki czas, kiedy można rzeczywiście odpłynąć. A teraz będzie już zupełnie inne granie, bo trochę inna energia w wykonaniu Shakiry.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Niedziela, krótka przerwa w muzyce, czas na reportaże redakcji katolickiej. Jest 8:16, a przed nami 23 sierpnia.
1: Głos Ewangelii.
0: Dzisiaj druga część reportażu Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka zatytułowanego Serce pasterza. A po 18 latach pracy na kierowniczym stanowisku w jednej z warszawskich korporacji bohaterka tego reportażu Magda myśli o zmianie w swoim zawodowym życiu. Pewnego dnia podczas pobytu w górach odwiedziła Bacówkę i nie miała świadomości, że spotkanie ze starym Bacą okaże się punktem zwrotnym. Posłuchajmy drugiej części tej historii.
2: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
3: A słuchaj, a żeby dawały więcej mleka, to co trzeba robić?
4: Trzeba dobrze napaść.
5: Napaść.
4: No, po pierwsze, trzeba dobrze napaść, żeby się dobrze dojeły.
5: Aha. Każda trawa się nadaje?
4: No, one taką wolą, taką kuniecynkę wolą, mlacyk. Ale różne trawy one lubią. I maliniok, polesie, zającyne, maliniok, łopusyne. Wszystkie trawy. Wszystkie one chcą spróbować. No.
6: Idzie z łapcami, no i...
4: Po jednym pasku, jednym i tym samym, to ją też to męczy już, nie? Już.
5: Aha.
4: No. Tak, abyś w każdy dzień od, nie wiem, w każdy dzień sabowej od.
5: Chodź tutaj, Krzysiu.
4: Niby dobre, a jest w każdy dzień sabowej.
7: Po tej decyzji minęło jeszcze kilka miesięcy, kiedy no, tak musiałam bardziej o siebie zadbać, żeby wrócić do równowagi w ogóle jakiejkolwiek w życiu. I Pan Bóg codziennie po prostu stawiał mi na drodze różnych ludzi, którzy pomagali mi metr, dwa metry podejść, pół kilometra. Między innymi poznałam wspaniałą dziewczynę Patrycję Załuską ze Statu Kariery, która przeprowadziła mnie przez taką zmianę zawodową. A to jest dziewczyna też taka pięknie duchowa, nie tylko kompetentna merytorycznie, ale też taka duchowa i na jednej z sesji właśnie, którą prowadziła dla mnie, takiego doradztwa zawodowego, Pan Bóg ewidentnie poprzez jej pracę powiedział mi, że mam zająć się właśnie przywództwem służebnym, czyli tym servant leadershipem. W Polsce nigdy takich ośrodków nie było, nie było takiego ośrodka i to przywództwo myślę, że nadal jest dość mocno nierozpoznane. Za granicą mamy takich ośrodków kilka. Więc kiedy zaczęłam organizować otwarcie tego centrum, widziałam po prostu ogromną przychylność z różnych źródeł. Pojawiali się bardzo znani ludzie z polityki, bardzo znani ludzie ze sfer społecznych i bez angażowania moich jakichś takich finansów przychodzili na otwarcie i mówili, chcę być gościem, chcę to poprzeć, będę, więc mieliśmy otwarcie. I wtedy właśnie był czerwiec. Czerwiec 2020 roku, wiemy co się stało, ja otworzyłam centrum w trakcie właśnie COVID-u, więc to nie był prosty.

Nie chcę uwierzyć, że to jest on. Ja mu cały czas mówię, że Józef, ty jesteś apostołem pasterstwa w Polsce. Józef ma nominalnie tytuł wojewody wołaskiego. Wołasi to taki starożytny lud pasterski. Kultura wołaska jest kulturą całych Karpat, więc pasterstwo jest wspólne dla kilku krajów w tym rejonie. Oczywiście pasterstwo jest na całym świecie, ale jak patrzymy tutaj lokalnie, to pasterze mają ze sobą ten kontakt poprzez kulturę wołaską właśnie z krajami takimi właśnie Albania, Rumunia, Słowacja, Słowenia i tak naprawdę tutaj aż do Polski, prawda? Są rydyki, które chodzą przez wszystkie kraje. Długie rydyki. I teraz poznałam tego Józefa, który jest wojewodą wołaskim, jest promotorem pasterstwa. On każdego roku odwiedza bacówki, edukuje młodych baców. Jak posłuchałam Józefa Michałka w takiej audycji internetowej, to już wiedziałam, że to jest człowiek, który nie tylko zna pasterstwo, ale potrafi wyciągnąć z tego tą filozofię i wartości, pięknie o tym opowiadać. Po rozmowie telefonicznej wiedziałam, że tam jest też piękna duchowość. Więc wiedziałam, że to jest właściwa osoba, od której ja się mogę uczyć i od której się chcę uczyć. I co więcej, od razu po drugim spotkaniu już wiedziałam, że ja zrobię wszystko, żeby on był ekspertem w tym centrum, żeby ludzi też nauczyć. Więc poznaję wojewodę wołaskiego, zaczynamy konsultacje, on nas uczy regularnie, my staramy się jako centrum tego przywództwa Servant Leadership te treści i wartości przekładać na rzeczy przywódcze. W przyszłości chcemy zabierać ludzi właśnie do takiego właśnie przeżycia i uczenia się właśnie tej filozofii i wartości przełożenia tego na przywództwo. Servant leadership to w języku polskim to jest przywództwo służebne. Natomiast w języku polskim słowo służebne ma niestety konotacje nie takie, jakie są w tym słowie servant, tak? Bo słowo służebne w języku polskim kojarzy się z poddaniem totalnym, z poddaństwem, z wykluczeniem, z byciem poniżanym. A słowo servant w tym języku angielskim ma znaczenie, że to jest ktoś, kto służy innym ze względu na większy cel. To jest to znaczenie servant. Dlatego my używamy cały czas nazwy własnej angielskiej i cały czas tłumaczymy tą różnicę. Dlatego, że służebny w języku polskim ma zupełnie inne znaczenie. Tam jest tak naprawdę tylko ten aspekt takiego bycia podległym, tak? Natomiast w tym słowie servant jest coś jeszcze

0: No i właśnie Józef daje nam te konsultacje. Podczas trzeciej konsultacji wspomniałam coś takiego, że bardzo bym chciała kiedyś pojechać do takich prawdziwych pasterzy gdzieś tam w góry na jakiś taki moment, żeby po prostu zobaczyć, jak tam żyją i jak to wygląda. I Józef to skomentował mówiąc tak: to trzeba przeżyć, bo ty nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak bardzo trzeba tego doświadczyć, aby wiedzieć, o czym się mówi. I tyle. I nic się więcej nie zadziało. I po jakichś trzech tygodniach dostaję wiadomość od Józefa: rozmawiałem ze Szczechowiczami. Powiedzieli, że mogą podjąć się takiego wyzwania. Możesz z nimi iść. Więc moje pierwsze pytanie było takie: iść, ale gdzie iść? Sprawdziłam w internecie i dowiedziałam się, że idą 150 km, więc zaczęłam już być zaniepokojona. Mam lewą nogę po operacji. Półtora roku temu miałam złamane dwie ręce. W tym samym momencie, naprawdę. Jestem cieniasem, moja kondycja fizyczna jest po prostu naprawdę kiepska. Ja nie dam rady pójść 150 km. No, ale myślę sobie, no dobra, no okej, ufam Józkowi, on wie, co mówi. No i oczywiście zadzwoniłam do niego, zaczęliśmy rozmawiać, on mi zaczął przybliżać jakby kontekst tego wyjścia. Potem musiałam zadzwonić do Tadeusza, aby zapytać, jak mogę się jakby do tej drogi przygotować, spakować, co jest potrzebne. Chciałam też zapytać, czy prawda tutaj żony pasterzy też nie mają nic przeciwko, że ja się tam prawda z nimi zabiorę, więc to wszystko, o to wszystko tam zadbaliśmy. I okazało się, że 3 lata wcześniej pani etnograf jakaś, właśnie jakiś kawałeczek też takiej trasy z nimi przeszła, więc to mnie też upewniło, że, no, że w sumie oni już taką sytuację mieli, a ja będę pierwszą kobietą, prawda, taką z biznesu właściwie, która też z nimi pójdzie, no i że się zgodzili, to w ogóle byłam bardzo nim wdzięczna i teraz z perspektywy czasu wiem, że to było dla nich ogromne jakby też obciążenie, że ja poszłam. Dlatego to nie jest tak, że można sobie na takie wyjście po prostu wyjść z nimi i tyle. To tak nie działa. To jest wielka logistyczna jakby wyprawa. No i potem oczywiście chciałam się do jakoś przygotować, a na miejscu i tak wszystko okazało się inaczej. Wszystko.
1: To już macie takie swoje ścieżki, którymi prowadzicie obce, tak?
2: Z roku na rok jest jedna i ta sama trasa.

0: No i resztę i do paźni, a my idziemy na 6 dni.
1: Ciekawe, co owce bardziej lubią, co?
0: Bardziej... W aucie nie ma takiej trowy, nie? A one jak idą, to czasami uskubią, czasami se idą, uskubią i idą, nie? A czasami się tak na pasą het zalegną, no.
2: Chyba to już trzeci rok jest na wakacjach ze mną. Przyjeżdża na wakacje i robi jako bojtar. Przyuczą go do zawodu.
1: No ale widać, że kocha to. No. Powiedział mi, że pańskie są krowy, a jego są owce.

0: takich pięknych krajobrazach i w słoneczku i tak dalej. A trafiłam, gdzie dwa dni po prostu bardzo lało, a potem przechodziliśmy trasę z Babiej Góry na Rysiankę, takie kolejne dwa dni, gdzie podejście pod tą Rysiankę było tak skrajnie trudne, że tutaj Tadeusz powiedział, że to było jedno z najtrudniejszych. Drugie w historii trudne podejście pod tą Rysiankę. Oczywiście komentowali buty, tak? I mówili, nie bierz tych butów, weź te gumiaki. No uwierz nam, że jak się naleje woda, to wylejesz z tych gumiaków. A jak w te buty nalejesz wodę, to jak, nie? No oczywiście mieli rację, tak? Drugiego dnia, jak przyszłam cały dzień w mokrych butach, mimo że miałam wodoodporne, trekkingowe, wysokie buty, no to te mokre miejsca, którymi się idzie z owcami, są wyższe niż 20 cm często. Mieli rację, no i musiałam się słuchać, bo w końcu byłam też owcą, tak, więc i mieli rację, więc świetnie są przygotowani do tych wszystkich warunków, no i to jest właśnie ta służba, którą oni robią, tak, że potrafią rozpoznawać potrzeby psów, potrzeby owiec, potrzeby swoje wzajemne i jeszcze kogoś, kto tam na doczepkę tam wtedy z nimi poszedł. Oni zobaczyli mój śpiwość, zaczęli się śmiać, powiedzieli, wiesz co, to my ci może jedną kołdrę swoją jeszcze odstąpimy, to sobie narzucisz tą ciężką kołdrę owczem na ten śpiwór, to może przeżyjesz tą noc. Ja się oczywiście wykłócałam się z nimi, która opcja przykrywania się śpiworem, czy ich kołdrami jest lepsza, bo ja miałam swój śpiwór, przecież miał się sprawdzić na kazbeku, no to się kłóciłam z nimi, że nie, no przecież ja mam wszystko, ja się spakowałam, ja jestem samowystarczalna. Oczywiście mieli rację. O pierwszej w nocy obudziłam się i tą kołdrę grzecznie, którą mi położyli gdzieś tam w izbie, spałam za taką ścianką, prawda, żeby tutaj też no, jakoś zachować tutaj te konwenanse wszystkie, więc spałam za taką ścianką i oczywiście tą kołdrę narzuciłam na siebie i przetrwałam tą noc.
1: A jagnięta trzymają się matki, czy nie?
2: Trzymają, tak się trzymają, ale u nas jagniątku się pasie. Tu na przykład matka się tam pasie, a resztę po beku się potem poznawają. Jak chce się jagniątku mlecka zgłodnieje troskę, no to becą. Jedna do drugiej becą. Becą do drugiego. Bekiem się poznawają. No i zapachem też. No.
3: A ile owca to... żyje? Tak ogólnie, no i to sama tak miała w stadzie, ale...
4: No to tak jak i człowiek, no. Niektóry umrze za młodu, to tak jak i łowca.
2: No, no ale tak to się do 10 lat. No. Do 10, no tak 7, 8, 8 tak jest roków, nie? Ale żyją takie, co i do 10 lat żyją.
5: Przychodzi ktoś na wesele, chce owce, to kto wybiera tą owcę? Ty czy ten, kto przychodzi?
2: Ale na co?
5: Na wesele.
3: Na ubój.
5: Na ubój?
2: Na ubój, no to to co ja chcę.
5: Jaką wybierasz?
2: No i to taką, no, tu czy są.
4: Wypatruje się taką starszą, nie? Jak te młodszą, to młodszą, no.
2: No ja zależy jaką.
4: Jaką to chce.
2: No, no i to, no to jest. No. Zależy od klienta.
4: Zależy, kiedy można kończyć.
2: Chcę taką do zabicia, no to się wypatruje taką, co ona już nie daje mleka. Aha. Już nie mogę za tam jagniątka wychować no. I już taką się.
3: A nie szkoda jej?
2: No i składa. Czemu nie szkoda? Składa, no.
3: Kacper,
5: mam pytanie do ciebie. A ty dlaczego z owcami chodzisz?
3: A?
5: Dlaczego z owcami chodzisz?
3: Bo ładnie, małego zakładzimy.
2: No tu weź. No właśnie. Tata chodzi, dziadek pos.
4: Ujki,
2: no. To jest to co by paść tu.
4: Pradziadek był wpisany w górach.
3: W górach
4: wypas był bydła. No, nie mieliśmy pole, nie? No, ale potem to zrobili pargi. I wysiudali, no. A to nie wiem, czy to dobrze zrobili, bo góry dawno to były piękne. Wypasione trawy były różnomajte, nie?
5: Jak idziecie przez różne pola i te pola są różnych ludzi, to co wtedy? Jak to? No, jak się to przechodzi?
2: No i to tu są też i no. Ludzi różnych. No, no i nie krzyczą, no.
3: Nie krzyczą,
4: no,
3: okej.
4: Okay. Niektórzy ktoś nie życzą no. Sobie, no. Jak ma bydło, no to no, nie puścić
2: tu się na przykład,
4: zaś bo tu są patrzymy, nie? Ma zagrodzone, no przecież mu nie puścić, bo on ma też bydło, nie? No bo łobyt jest go i... No tak to by szkodnie narobi, no.
2: A tu akurat są takie pola, co pokłosone są i te i mogą się tak. I mogą się łatwo pan.
6: Była to druga część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania trzeciej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
7: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Kropla wieczności. Thank you.
8: Czy to działa? Przez lata traktowałem całe to chrześcijaństwo jak coś, co jest grubymi nićmi szyte. No bo wystarczy spojrzeć na te wielkie katedry, organy, szaty, kwiecisty język. Co to ma wspólnego z życiem zwykłych ludzi? Owszem, ceremonie są piękne, ale ceremonie to nie codzienność. Tu obowiązuje prawo dżungli i byt określa świadomość. Nie owijajmy w bawełnę. Święty Franciszek z Asyżu, Albert Schweitzer czy Matka Teresa z Kalkuty to wyjątki od reguły. Gdybym miał potraktować chrześcijaństwo serio, to musiałbym zrezygnować z paru trików i nawyków. Ale musiałbym mieć pewność, że, mówiąc trywialnie, gra jest warta świeczki. Od tamtych rozważań minęło kilkanaście lat. Nie zamierzam używać wielkich słów, ale przekonałem się, że to działa. Wiem jednak, że taką decyzję każdy musi podjąć samodzielnie. A w dodatku, jak to ujął poeta, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Nie marnuj swojego życia. Znajdź, sprawdź, doświadcz i przeżyj to sam.
9: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
7: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
10: 27 minut do 9.
7: Reklama.
11: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
7: Reklama.

0: 19 minut do godziny 9 zapowiada się dzisiaj piękny dzień, zwłaszcza w Gołuchowie, bo tam dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej i będzie szansa, żeby zobaczyć już od 9 pokazowe karmienie żubrów, ale program jest na pewno interesujący jeszcze przez cały dzień. Jeszcze w ciągu dnia dużo opowieści także nie tylko o żubrach, ale i o pracy leśników. No i sporo także sami możecie tutaj doświadczyć, bo zwiedzanie z przewodnikiem gospodarczej części zagrody. To już od 9.30 do 14.00 co pół godziny. My też tam jesteśmy, a właściwie jest tam Marzanna Forysiak, Studio Live, Radio na żywo. Będziemy się łączyć z Gołuchowem i będziemy zapraszać na dzień otwarty w Gołuchowie, w tamtejszym Ośrodku Kultury Leśnej.
1: Radio Centrum. I tu

0: Na razie lato łapiemy oddech i łapiemy energię taką, która pewnie przyda nam się na jesień, ale okazuje się, że jak sprawdzić, jak chorujemy, to rzadziej zdecydowanie, tyle że dłużej, wskazuje najnowszy raport i przyjrzymy się mu w wiadomościach o 9:00, to już za 9 minut na antenie Radia Centrum. Przed nami też ostatni tydzień wakacji, niektórzy już pędzą na szkolne zakupy, ten temat także za moment zajrzymy do waszych szkolnych koszyków.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie jest sporo słońca od rana, ale już od 11 możliwe przelotne opady deszczu w regionie. Przez kilka godzin tu i tam może popadać, ale tylko tak delikatnie. Do 20 stopni, teraz 15. Wiatr umiarkowany i dość silny. Okresami będzie porywisty z zachodu. Nad Polskę nadal napływa chłodne powietrze polarne morskie, a dzisiaj biometr neutralny będzie przechodził w niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Trzęsienia ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
7: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
6: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
8: Ołówek, farby akrylowe, i zestaw pędzli i plastelina.
9: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
10: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
6: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wielu sportowców nie ma wakacji, ale tak ten sezon wygląda. 4 minuty po 9. Dla niektórych układa się już tak, że intensywnie będą wchodzić od września w taki swój rytm, a inni po prostu jeszcze teraz mogą troszeczkę odpocząć. Mam nadzieję, że weekend dla nas.

0: Niedziela od rana, jeśli kawa to taka imieninowa, bardzo smakuje wyjątkowo. Apolinary, Filip, Ireneusz, Jakub, Klaudiusz. Dzisiaj wśród solenizantów jest także Lubomira, Maksym, Róża, Wiktor i Zacheusz. Pięknego dnia i oczywiście wysokich lotów, jeśli chodzi o marzenia. No i niech te marzenia jak najszybciej się ziszczą, a potem będzie można stuć kolejne plany, takie bliskie i dalsze.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Duplantis Kmiecik. Takie foto można spotkać już w internecie, no ale wiadomo, tam gdzie Maciej Kmiecik, tam też również sportowcy z naszego regionu, a tym razem Dawid Grząka pobiegnie w sztafecie reprezentacji Polski 4x100 metrów, sprinter klubu sportowego Stal LA. No i to będzie taki ostrowski akcent podczas niedzielnego memoriału Kamilińska-Milimowskiej. Ten temat między innymi w wiadomościach o 9.30 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

0: Zbliża się 9.30. Pierwsza dzisiaj o poranku niedzielnym. Wiadomości z regionu o tym, co tu się dzieje. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrącenie 15-latki w Kaliszu. Dzisiaj można zobaczyć żubry z bliska, a w sporcie Dawid Grzonka wśród gwiazd.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nastolatka potrącona przez samochód w Kaliszu. Do tego groźnego zdarzenia doszło w piątek około 22 na ulicy Podmiejskiej na wysokości cmentarza żydowskiego.
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 15-letnia mieszkanka Kalisza, znajdując się w rejonie przejścia dla pieszych, wtargnęła pod nadjeżdżający pojazd marki Peugeot. Samochodem jechała 37-letnia mieszkanka Kalisza. Kierująca była trzeźwa. Na skutek potrącenia piesza doznała obrażeń ciała poniżej 7 dni.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego kaliskiej policji. Zdarzenie zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja drogowa, a o dalszym losie sprawczyni zdecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Z bliska przyjrzeć się można konikom polskim, danielom czy dzikom, ale wiadomo, że król puszczy jest tylko jeden.
4: Żubr, największy ssak lądowy Europy, symbol polskiej przyrody i jeden z najbardziej wymownych przykładów skutecznej ochrony gatunkowej. Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowy populacji żubra, pracy leśników, znaczeniu hodowli zachowawczej, odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej oraz o tym, jak ważną rolę w ochronie przyrody odgrywa edukacja.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. A warto też uważnie porozglądać się i znaleźć mobilne studio Radia Centrum, gdzie spotkać możecie naszą prowadzącą Marzannę Forysiak. Dzień otwarty zakończy się o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną. Będzie ostrowski akcent podczas dzisiejszego memoriału Kamili Skolimowskiej rozgrywanego w ramach Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obok największych polskich i światowych lekkoatletycznych gwiazd w sztafecie reprezentacji Polski 4x100 metrów mix pobiegnie sprinter klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawid Grzonka.
5: Memoriał Kamili Skolimowskiej to największa lekkoatletyczna impreza w Polsce. Meeting w ramach Diamentowej Ligi w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie obejrzy ponad 35 tysięcy widzów. Jeszcze przed konkurencjami stricte Diamentowej Ligi odbędą się m.in. biegi sztafetowe 4x100 metrów mix, w których to reprezentacje Polski powalczą o minima na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. W składzie pierwszej sztafety biało-czerwonych zobaczymy Łukasza Żaka, następnie pobiegnie Magdalena Stefanowicz, później Dominik Kopeć i zakończy wszystko Ewa Swoboda. Na pierwszej zmianie trzeciej sztafety Polaków wystartuje pochodzący z Krotoszyna sprinter Stali Ostrów Dawid Grzonka. Na drugiej zmianie wystąpi Emilia Wójtowicz, na trzeciej Rafał Rębisz i na czwartej Jagoda Mierzyńska. W memoriale Kamili Skolimowskiej wystąpią największe gwiazdy polskiej królowej sportu, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska, Maria Żodzik czy Paweł Fajdek. Na Stadionie Śląskim zobaczymy także rekordzistę świata w skoku o tyczce Armanda Mondo Duplantisa, rekordzistę świata w biegu na 400 metrów przez płotki Karstena Warholma, czy mistrzynię świata i mistrzynię olimpijską w biegu na 100 metrów Julian Alfred. Początek zawodów w Chorzowie o 14:00. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
5: Wakacyjny klimat, jeszcze mamy ochotę gdzieś wybrać się na weekendowy spacer. Jeśli tak, to zapraszamy do Gołuchowa. Tutaj dzień otwarty od samego rana w niedzielę. W pokazowej zagrodzie jest zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie. Na miejscu także mobilne studio Radia Centrum, a w nim Marzanna Forysiak już od rana ze swoim gościem.
6: Dzień dobry, ja zapraszam do Gołuchowa, bo tu mamy piękne słońce, wspaniałe widoki, świeże powietrze, no i oczywiście dużo fantastycznych rzeczy do oglądania, bo dzisiaj specjalny dzień. Jest ze mną Adam Kozyra, pan dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Panie dyrektorze, my zaczynamy od miejsca, które jest bohaterem tego spotkania. Dlaczego warto odwiedzić właśnie pokazową zagrodę zwierząt w Gołuchowie?
7: Dzień dobry, witam Państwa. Dlaczego warto odwiedzić? Ponieważ jest dzisiaj dzień otwarty pokazowej zagrody zwierząt. Dzisiaj mamy takie specjalne wejście do zagrody i będziemy mogli poczuć się, troszeczkę zobaczyć oczami zwierząt zagrodę. Jest to spotkanie z ekspertami, którzy przyjechali tutaj specjalnie dla nas, jak pani profesor Wanda Olech z SGGW, jak pan profesor Bielecki z SGGW, którzy przybliżą nam informacje, przybliżą nam wiedzę na temat żubrów. Ale są też i inni nasi goście, z którymi współpracujemy, jak powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, jak powiatowy weterynarz, jak polski straż łowiecka, którzy przyjeżdżają tutaj po to, żebyśmy mogli bezpiecznie być w lesie, czuć się w tym lesie bezpiecznie, czuć się na spacerze bezpiecznie. To jest taka garść wiedzy na różnego rodzaju tematy związane z lasem, ze zwierzętami, jak się zachować, co robić, jak postępować.
6: To jest też bardzo duża taka gama różnego rodzaju informacji związanych z edukacją, tym bardziej, że jest tutaj bardzo dużo młodych ludzi, bo dzisiaj młodych mówię nawet o maluchach. One będą się dowiadywały o tym, w jaki sposób w lesie powinno się postępować w ogóle z różnego rodzaju zwierzakami i w ogóle jak zachowywać się w lesie. I ta edukacja jest chyba tutaj bardzo istotna.
7: Edukacja to jeden z naszych filarów w działalności Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Dlatego stawiamy na edukację młodzieży, stawiamy na edukację dzieci, stawiamy na edukację dorosłych. Bez edukacji nie mamy obecnie możliwości bezpiecznie i naprawdę z głęboką wiedzą działać, zachowywać się i być w przestrzeni środowiska przyrodniczego.
6: My dzisiaj zaczynaliśmy od pokazowego takiego karmienia zwierzaków, czyli żubrów. O 17:00 znowu żubry będą gwiazdami, będzie ich show. Co jeszcze dzisiaj będzie można zobaczyć podczas tych spotkań, bo to będą takie spotkania z żubrami, takie oprowadzania. Co jeszcze będzie można zobaczyć, czego na co dzień nie widać?
7: Przede wszystkim to, że będzie można wejść do zagrody pokazowej zwierząt do środka. Będzie można zobaczyć, gdzie mamy karmę, jak się karmi te zwierzęta, jak wyglądają te koryta od drugiej strony, od tej strony, której na co dzień nie widać, bo na co dzień nie możemy stanąć i iść wejść do środka. Więc to jest ten element drzwi otwartych tej naszej zagrody zwierząt. A bardzo ważnym elementem w tym wszystkim jest jeszcze to, że zagroda jest podzielona na takie kwatery i będziemy mogli przejść po tych kwaterach, zobaczyć, jak te żubry idą sobie w ten las, jak gdzie te żubry później tam przebywają w nocy, kiedy ich nie ma na zagrodzie pokazowej zwierząt. Także to są takie ciekawostki, które na co dzień są niedostępne, bo nie możemy na co dzień wpuszczać i nie możemy wszyscy wchodzić do zagrody pokazowej.
6: czy dzisiaj dużo bardzo ciekawych rzeczy dzieje się w Gołuchowie. No zapraszamy, kto ma ochotę, kto jeszcze nie ma planów na dzisiaj, ale nawet jeżeli macie plany, to jest więcej i przyjeżdżajcie do nas. Gołuchów czeka. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Adam Kozyra. Do usłyszenia, pa, pa.
5: A przypomnę, że w Gołuchowie również mobilne studio Radio Centrum, gdzie możecie spotkać Marzannę Forysiak i usłyszeć także i troszkę o tym, co u nas na 106.4. A u nas głównie dzisiaj tematy związane z żubrem. Największym ssakiem lądowym Europy to symbol polskiej przyrody. Dzisiaj dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zaglądajcie też na facebookowy profil Radio Centrum i na RCFM. Tu więcej informacji.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Jak bezpiecznie jeździć na hulajnodze elektrycznej? Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia powinna jeździć tylko w kaskach. No ale kask jest zawsze też bezpieczną ochroną, także w momencie, kiedy nie musimy go zakładać, a warto na pewno o tym pomyśleć. O 10:00 takie informacje związane z tym, że coraz więcej wypadków właśnie na hulajnogach elektrycznych, a będziemy też między innymi zaglądać pod Grunwald. Czy czegoś nowego można się jeszcze dowiedzieć o słynnej bitwie? Szczegóły o 10:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo słońca, ale także chmury będą przepływać nad region. 16, miejscami 17 stopni już teraz. Do 20 wzrośnie temperatura. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. Wieje dzisiaj z kierunków zachodnich, a w porywach nawet od 45 do 55 km na godzinę. Da się nam we znaki. Ciśnienie stabilne. Dzisiaj w południe zobaczymy na barometrach około 1020 hektopaskali. Biometr jest neutralny, będzie zmieniał się w niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 10:01. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
5: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
4: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
6: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
4: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Oj, zdecydowanie nie wszystko jest odkryte. 5 minut po godzinie 10. Niektórzy to nawet jeszcze kołdry nie odkryli, albo jakiegoś kocyka, czy czegoś delikatnego, bo to lato przecież. Jeszcze z nami tego astronomicznego lata 30 dni. Taki miesiąc, można powiedzieć. Więc co z tego, że kończy się sierpień, jak lato zostaje? Niech to będzie takim optymistycznym znakiem na dzisiaj. Jest weekend. Darkness.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLM w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek

0: Kwadrans po godzinie 10 od rana. Żubry chyba nie śpią, ale jak to jest, można zobaczyć podczas dnia otwartego w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Na miejscu również mobilne studio Radia Centrum, w nim Marzanna Forysiak. Dzisiaj od rana zwiedzanie z przewodnikiem gospodarczej części zagrody. To od 9 do 14 co pół godziny, także dzisiaj spotkania z ekspertami. Przenosimy się do Gołuchowa. Marzanna Forysiak.
1: No i właśnie, jeżeli mowa o ekspertach, to jest ze mną pani profesor, doktor habilitowana Wanda Olech-Piasecka. Wielki autorytet, jeżeli chodzi o żubry. Wielki autorytet, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę żubra. I pani profesor jest ze Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Pani profesor, zacznijmy od tego, że tak, jak się patrzy na żubra, to właściwie od razu sobie człowiek przypomina wszystkie możliwe westerny, bo od razu się kojarzy sawanna, od razu kojarzy się bizon. Na ile ten żubr polski jest w ogóle z tym bizonem spokrewniony? Czy to ma w ogóle coś wspólnego, te dwa zwierzęta?
2: Oczywiście, że te dwa zwierzęta są spokrewnione, należą do jednego rodzaju, do rodzaju bizon. I mało tego, krzyżowanie żubra z bizonem daje płodne potomstwo, więc to spokrewnienie jest bardzo duże. Ale z drugiej strony żubr jest gatunkiem europejskim, bizon jest gatunkiem Ameryki Północnej i Środkowej i powinniśmy odróżniać te dwa gatunki. I dla mnie taką, powiedzmy, niezadowoleniem pewnym wzbudza sytuację, kiedy ktoś pisze o żubrze na przykład. Często się to w prasie zdarza, ale nie tylko w prasie, bo nawet i ministerstwo kiedyś robiło konferencję o ochronie gatunków w Polsce i pojawia się zdjęcie bizona. Więc nieodróżnianie tych dwóch gatunków jest powszechne, bo też nie odróżnia to, wyszukiwarki internetowe tego nie odróżniają, a chyba warto jednak się skupić, że różnice są widoczne. Możemy zachęcić do poszukiwania nawet na naszych stronach, żeby zobaczyć, jakie są różnice i widać po prostu, dla mnie oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że jedno z tych zwierząt jest żubrem, a drugi jest bizonem, ale wydaje mi się, że to wstyd dla Polaków, jeżeli oni nie będą odróżniali rodzimego żubra od obcego bizona.
1: Dlatego takie dni jak dziś, takie święta są bardzo, bardzo potrzebne. Generalnie to głównie kojarzymy żubra z Puszczą Białowieską. Tam rzeczywiście się bardzo mocno kojarzy, ale proszę mi powiedzieć, czy żubr to na pewno gatunek leśny?
2: Puszcza Białowieska oczywiście jest miejscem, gdzie się rozpoczęła ta restytucja w Polsce i gdzie żyła ostatnia naturalna populacja, ale teraz trzeba pamiętać, że w Puszczy Białowieskiej zmieści się nam jakieś 400 żubrów, a mamy ich na wolności 3300, więc chyba nie Puszcza Białowieska w tej chwili jest najważniejszym miejscem, bo populacja bardzo duża jest i w Bieszczadach i wokół Puszczy Białowieskiej, nie w samej Puszczy i oczywiście w innych Puszczy Gnyszyńskiej, Augustowskiej, Boreckiej czy w zachodniej Polsce. Więc oczywiście, czy to jest gatunek leśny? Jest to gatunek, który musiał do tego lasu się przystosować, jak Europa pokryła się lasem. Musiał się tego nauczyć, prawda? Czyli jest to gatunek, który potrzebuje trawy, czyli terenów otwartych, ale jednocześnie w tym lesie odpoczywa, w lesie przeżuwa, potrafi w lesie spokojnie się zachować. Zresztą widać różnicę, wróćmy do tego bizona. Bizon jest gatunkiem typowo preriowym. Otwarte przestrzenie, duże bardzo stada. Żubr jest gatunkiem, który dobrze się czuje w niewielkich stadach, bo takie lepiej pasują właśnie w środowisku leśnym. Czyli czy to leśne zwierzę, czy to nieleśne zwierzę, ta dyskusja może trwać godzinami, ale dla mnie to jest czysto akademicka dyskusja, bo proszę się zastanowić, gdzie my w Polsce mamy w takim razie stepy, żeby żubry egzystowały. Mamy środowisko mozaiki leśnej, gdzie są łąki wewnątrz lasu i tam żubry mają pokarm i spokój. I chyba o to chodzi, żeby one tam przebywały.
1: Proszę nam powiedzieć, ile właściwie mamy dzisiaj żubrów w Polsce i czy możemy powiedzieć, że żubr się u nas całkiem dobrze czuje?
2: Mamy w tej chwili prawie 3,5 tysiąca żubrów, z czego 200 jest w zagrodach, a właśnie te 3300 w wolnych populacjach, 8 wolnych populacjach. Polska jest takim krajem, powiedziałabym, wiodącym, jeżeli chodzi o ochronę żubra. Chociaż czy my w tej chwili troszkę tego sukcesu nie przeradza się nam sukces w pewną porażkę, dlatego że ta liczba żubrów jest jednak skoncentrowana w niewielu miejscach i zależałoby na tym, żeby je rozprzestrzenić, a nie bardzo ta chęć do rozprzestrzeniania jest gdziekolwiek, gdzie żubra nie ma, ponieważ widzą problemy w miejscach, gdzie żubry są. Więc stworzywszy problemy tam, gdzie żubrów jest za dużo, powodujemy, że inne lasy czy miejsca tego żubra nie będą chciały. Więc stąd troszkę taką budzi to moje obawy co do przyszłości tego gatunku, bo nie tak się powinno go prowadzić.
1: A co jest największym zagrożeniem dla żubrów dzisiaj? Czy to jest właśnie kwestia choroby, czy jakiś brak odpowiednich siedlisk, a może właśnie konflikt z człowiekiem?
2: Znaczy na pewno na pierwszym miejscu trzeba by ustawić choroby, bo żub jest zwierzęciem jednak wrażliwym na choroby, ale ta choroba pojawi się z większym prawdopodobieństwem w momencie, kiedy zwierzęta są poddawane stresowi. A ten stres może być wywołany przez bliskość człowieka, przez jak gdyby też postępowanie człowieka nie tak jak trzeba, przez zagęszczenie, przez płoszenie. Więc jeżeli ten stres nam się zwielokrotni, to prawdopodobieństwo choroby się zwiększa, więc stąd największym zagrożeniem jest, tak jak powiedziałam, choroba i tego się chyba obawiamy i powinniśmy robić wszystko, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się choroby.
1: Pani profesor, co najbardziej panią fascynuje w tych zwierzętach po tylu latach pracy z nimi, obserwacji?
2: To, że są to zwierzęta cały czas dzikie. Nie dało się nikomu udomowić żubra. Była jedna próba w Rosji użytkowania czy tresowania żubrów w cyrku, z której zrezygnowano, jak zwierzęta troszkę podrosły i nabrały masy, więc nie udaje się tego zwierzęcia udomowić, pomimo tego, że przez ponad 100 lat jest utrzymywane już w zagrodach. To jest dzikie zwierzę, nieważne gdzie ono jest, jest to dzikie zwierzę, należy mu się ogromny szacunek i powinniśmy spełniać jego potrzeby. I to naszym zadaniem, jak gdyby jako ludzi, jest spełnianie potrzeb zwierząt, a nie swoich własnych potrzeb.
1: No, bo w końcu jesteśmy na ich terenie.
2: No jesteśmy, nie jesteśmy, no ale współistniejemy. No trudno, to jest też nasz teren, bo też jesteśmy gatunkiem, który wyewoluował i musimy współistnieć. No, w związku z czym jakoś to wszystkie te cele trzeba pogodzić i udaje się to pogodzić, tylko tego rozsądku czasami brakuje w ludziach. Prawda? To jakiś taki wypadek polegający na podchodzeniu zbyt blisko do dziko żyjącego żubra, no, dla mnie to się w ogóle nie powinno zdarzać, no ale niestety zdarza, więc chyba trzeba ludziom mówić, że dzikie zwierzę to dzikie zwierzę, zachowaj dystans i szacunek.
1: I dzisiaj takich rzeczy będzie się można też tutaj właśnie w Gołuchowie nauczyć.
2: No na pewno takie miejsce jak Gołuchów jest świetnym miejscem, żeby spokojnie obserwować żubry w sposób bezpieczny dla nich i dla ludzi.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Pani profesor doktor habilitowana Wanda Olech-Piasecka ze Stowarzyszenia Miłośników Żubru była naszą gościnią. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: A Marzanna Foryszak w studiu mobilnym Radio Centrum. To wszystko dzisiaj w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie trwa dzień otwarty od samego rana. Jeszcze do 14:00 przypomnę, tutaj można zwiedzać z przewodnikiem gospodarczą część zagrody. Będzie można też posłuchać więcej opowieści ekspertów. O 16:00 jeszcze raz na miejscu spotkanie z profesor doktor habilitowaną Wandą Olech-Piasecką, ale też i doktorem habilitowanym Wojciechem Bieleckim. No i o 17:00 dzień otwarty zakończy się pokazowym karmieniem zwierząt. Tu będzie to połączone z lekcją edukacyjną, więc jeszcze sporo będzie można dowiedzieć się o tym, co żubr je na obiad i nie tylko.
3: Warto się wybrać. Reklama.
4: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Reklama.

0: 10:28 już za kilka chwil dosłownie o krajowym treningu reagowania w Kaliszu. Między innymi jak reagować po usłyszeniu alarmu, o tym już za kilka chwil, a szczegóły już w wiadomościach z regionu południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Minęła 10.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Krajowy trening reagowania w Kaliszu. Miał marihuanę i amfetaminę, teraz odpowie za to przed sądem, a w sporcie piłkarska sobota drużyn z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak reagować po usłyszeniu alarmu, gdzie szukać bezpiecznego schronienia i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego będzie można dowiedzieć się podczas krajowego treningu reagowania w Kaliszu.
3: Wydarzenie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na polach marsowych. Od godziny 10 do 14 kaliszanie będą mogli poznać zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W programie znalazły się m.in. praktyczne wskazówki dotyczące sygnałów alarmowych, wyboru bezpiecznego miejsca schronienia oraz przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Będą też pokazy pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Krajowy trening reagowania jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego, do którego dołączył Kalisz. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 31-latek posiadał w miejscu zamieszkania 16 gramów narkotyków. Informacje te otrzymali ostrzeszowscy policjanci od osoby postronnej.
4: W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania funkcjonariusze ujawnili ponad 7 gramów marihuany oraz ponad 9 gramów amfetaminy. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, pozostając do dyspozycji prokuratora.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. 31-latek usłyszał zarzuty dotyczące posiadania substancji zabronionych. Mężczyzna przyznał się do winy. Pogoń na Weskalmierzyce wciąż niepokonana po spadku do Metalaser czwartej ligi. Ostrowia 1909 z kolei nadal bez zwycięstwa w nowym sezonie. Centra 1946 Ostrów z pierwszą przegraną w piątej lidze, a Beniaminek klasy A Raszkowianka z Gradem Goli. Tak wyglądała piłkarska sobota drużyn z powiatu ostrowskiego.
5: Pogoń na Weskalmierzyce odniosła drugie zwycięstwo w sezonie, tym razem pokonując na boisku lidera tabeli Piast Kobylnica 2-0 po golach Jakuba Celera oraz Krystiana Szczepaniaka. Pogoń po czterech kolejkach z 8 punktami jest trzecia w tabeli Metalaser czwartej ligi. Nie wiedzie się niestety w tych rozgrywkach piłkarzom Ostrowie 1909, którzy w czwartym kolejnym meczu nie odnieśli zwycięstwa. W sobotę przegrali 1-2 w Lesznie z Polonią. Gola dla biało-czerwonych pasiaków na 1-1 strzelił Maciej Iwaszko, ale gospodarze w 77 minucie zdobyli bramkę na wagę 3 punktów. Ostrowia z 2 punktami jest 15 w tabeli. Centra 1946 Ostrów, która po dwóch kolejkach była liderem Redbox 5 ligi, przegrała w sobotę 2-3 na Stadionie Miejskim z Krowianką Krobia, tracąc gola w końcówce spotkania. Bramki dla zespołu trenera Konrada Ruska strzelili Jakub Kłobusek i Jakub Michalski. Powody do radości mieli za to w Raszkowie, gdzie Beniaminek A-klasy wygrał 6-0 z błękitnymi Chruszczyny. Świętująca stolecie klubu Raszkowianka wygrała po dwóch golach Bartosza Zmyślonego, który trafił do przerwy, a w drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Jakub Larek, Grzegorz Wachowiak, Michał Sztok i Oskar Rauk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
0: Reklama.

0: 14 minut do 11, czy to za późna pora na pobudkę? No ale jest weekend, jest lato, może macie takie późne śniadanie. Gdyby chciało wam się coś do tego śniadania dorzucić, to taki letni sok pomarańczowy jest dobrym rozwiązaniem, tak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w São Paulo. Dowodzą, że regularne picie soku pomarańczowego zmienia, uwaga, cytuję, ekspresję aż 1705 genów odpowiedzialnych za odporność i stany zapalne. Co to znaczy, że zmienia ekspresja? To znaczy, że lepiej działamy. Regularne picie soku wycisza geny, które są odpowiedzialne za groźne stany zapalne i nadciśnienie. Napój zmniejsza insulinooporność, obniża cholesterol, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Jednym słowem, nie rezygnujemy z gimnastyki porannej, absolutnie nie. A wpływ soku zależy też od masy ciała. U osób, które troszkę więcej ważą, reguluje tłuszcze, a u szczupłych osób odporność, więc same radości.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: się rozpędził z aurą mrozu. Rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Te tematy m.in. za 9 minut w wiadomościach o godzinie 11. I m.in. zajrzymy też do stolicy. A u nas stolica zamienia się w Centrum Kultury Żydowskiej po raz 23. Festiwal Kultury Żydowskiej i ten temat m.in. w wiadomościach o 11 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: 17 stopni teraz, dosyć porywisty, umiarkowany, momentami silny wiatr z zachodu. Dzisiaj obniża wartość tej temperatury odczuwalnej, ale do 20 stopni dzisiaj na słupku rtęci. Biometr neutralny będzie przechodził w niekorzystny. Dzisiaj napływa nadal do nas chłodne powietrze polarne morskie, miejscami jeszcze słabe opady deszczu lokalnie w regionie, a jesteśmy pod wpływem klina wysokiego ciśnienia z nadwysp brytyjskich. Ciśnienie dzisiaj stabilne na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła. Rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja

0: sprawdza, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
1: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
0: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
1: Na początku tygodnia omówię tę kwestię z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
0: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
2: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
0: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył Superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Już 3 minuty po godzinie 11:00. Wracamy do muzyki. Sylwia Grzeszczak, Tak na lato jeszcze Mango.

0: Intensywnie muzycznie na 106,4, 9 minut po 11, jest 23 sierpnia, dzisiaj w kalendarzu jest niedziela, no ale ta niedziela troszeczkę, mam nadzieję, że mimo intensywnej muzyki będzie wam się wydłużać. W końcu mamy weekend, niech ten weekend jak najdłużej nam trwa, żebyśmy zbierali siły na kolejny tydzień. Dzisiaj jest święto lotnictwa, no chyba tylko dzisiaj takie składane modele trzeba wrzucać i puszczać w powietrze, bo chyba ten wiatr posłałby bardzo daleko niektórych, co chcieliby dotrzeć do takiego celu zamierzonego, a mogłoby to się skończyć różnie.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: Lato trwa, kolejna niedziela, dzisiaj ostatnia z trzech estrad folkloru tegorocznych w Zdunach w powiecie krotoszyńskim. W starej kaflarni od 15 można podziwiać występy tancerzy, śpiewaków i muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Dzisiaj oprócz tradycyjnych tańców, regionalnych strojów, oczywiście targi sztuki ludowej, będzie krótka potańcówka, tańce blisko ziemi z kapelą Skociny, a w koncercie wystąpią zespoły i kapele ludowe, m.in. Gospodarze, zespół Tereski z Perzyc i zespół Senior ze Zdun. Będą też zespoły pieśni tańca Łobok i Tursko, regionalny zespół pieśni i tańca, no i oczywiście sporo innych kapel, a to wszystko już w starej kaflarni w powiecie krotoszyńskim w Zdunach od 15, ostatnia z trzech estrad folkloru. Estrada folkloru w Zdunach, można sobie również poczytać o tym na RCFM, no i sprawdzać, jak dzisiaj będzie wyglądał program i występy.
1: Warto się wybrać!

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443. Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
2: Gra muzyka, ale oprócz muzyki dzisiaj także sporo informacji, a zwłaszcza tematyka żubrów nas bardzo interesuje, bo trwa dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Nie mogło tak w tym miejscu i nas zabraknąć. Studio mobilne Radia Centrum, w nim Marzanna Forysiak, jej goście. No i w roli głównej oczywiście żubry.
3: Zgadza się, wszystko się zgadza. A dziś jesteśmy w Gołuchowie, w pięknym miejscu. Warto tu być dzisiaj. Jest ze mną kierownik działu parkowego, pan Tomasz Rakowski. No i właśnie, bo Gołuchów nam się kojarzy z pięknym zamkiem, pięknym parkiem, a w tym parku, w takim bardzo przyjemnym miejscu, zagroda żubrów. No i w tym miejscu również żubr, ogromny, dostojny, trochę tajemniczy. Co najbardziej zaskakuje w tym zwierzęciu?
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Żubr, tak, to bardzo wyjątkowe, majestatyczne zwierzę, określane królem puszczy, ale jest to też największy ssak lądowy, jaki możemy oglądać na naszym kontynencie. Jego biologia, jego zachowania są naprawdę bardzo ciekawe. Dzisiaj mamy taki specjalny dzień, mamy święto. Zachęcamy też osoby do przyjazdu do nas. Jest możliwość zobaczenia tego żubra z bliska. Mamy też wiele osób i grup, które się zapisało i można zobaczyć tą naszą pokazową zagrodę, to co robimy, praktycznie naszą pracę taką codzienną z drugiej strony, trochę od kuchni byśmy powiedzieli, czy na takim backstage'u. I trochę więcej o tej naszej pracy się dowiedzieć, ale też wiele ciekawostek o samych tych majestatycznych żubrach.
3: No właśnie, kiedy patrzymy na żubra z takiej bezpiecznej oczywiście odległości, to widzimy ogromne, potężne zwierzę. Spokojne. No właśnie, jaki jest żubr na co dzień? Też taki spokojny, taki a może ciekawski, a może rodzinny bardziej?
4: Czy rodzinne, ale trzeba pamiętać, że to jest zwierzę jednak ogromne i możemy je oglądać i podziwiać, ale tylko z bezpiecznej odległości, czy ze specjalnie do tego przygotowanych podestów widokowych, które się u nas znajdują, ponieważ ten żubr, który nawet samce byki osiągają wagę prawie tony, samice trochę mniej, jest zwierzęciem niebezpiecznym, więc również my mamy do niego taki respekt i dystans. Hodowca trochę tutaj myślę, że ma lepszą sytuację, gdyż to zwierzę na pewno reaguje na taką osobę czy na jego głos, ale my to oczywiście mówimy i zachęcamy do tego, żeby tutaj, czy jak spotkamy żubra na wolności, żeby zachowywać rozwagę, ponieważ taki żubr jest niezwykle też niebezpiecznym zwierzęciem, który nawet potrafi przeskoczyć ogrodzenie w wysokości 2 metrów, czy biec z prędkością w galopie 40 km na godzinę, także naprawdę jest to zwierzę niebezpieczne i o tym należy pamiętać.
3: Czyli raczej nie staramy się z żubrem iść w zawody, kto szybciej pobiegnie?
4: Nie staralibyśmy się tego robić. Żubr jest to zwierzę jak najbardziej stadne. Dzisiaj też będziemy mieli tutaj rozstrzygnięcie takiego konkursu z nadaniem imienia, które zawsze organizujemy jako Ośrodek Kultury Leśnej w momencie, kiedy taki żubr przychodzi na świat. Organizujemy taki konkurs na nadanie jego imienia. Dzisiaj akurat mamy taką szczególną okoliczność, że urodziły nam się w maju oraz czerwcu 3 żubrzątka, 2 samce oraz 1 samica i dzisiaj też będzie rozstrzygnięcie tego konkursu.
3: Tak, to już całkiem niedługo. A proszę nam powiedzieć, czy od razu o takich żubrzątkach można coś powiedzieć? Czy one mają od początku jakiś swój charakter?
4: Na pewno naszym zadaniem jest sprawić to, aby takie żubrzątko wychowało się jak najlepiej, byśmy powiedzieli. Najważniejsze są te kilka pierwszych dni, kiedy taki żuberek musi opić się mleka matki, tak zwanej siary. Ona ma wiele takich składników odżywczych, które pomagają mu w pierwszych dniach życia. To jest bardzo istotne. Taki żubr, który się urodzi, ma około 25, już 30 kilogramów. Jest pod taką bezpośrednią opieką matki. Te zachowania stadne są bardzo widoczne. Również takimi żubrami młodymi opiekują się inne krowy, czy młodzież, czyli żubry w wieku 2-3 lat.
3: Jeżeli ktoś chciałby popracować z żubrami, to czy musi mieć ku temu jakieś specjalne predyspozycje, jakieś wykształcenie?
4: My tutaj, jako pracownicy ośrodka, jesteśmy praktycznie wszyscy leśnikami, też takie mamy wykształcenie, ale na pewno tutaj do współpracy z nami i do obsługi tych zwierząt potrzebny jest weterynarz wykwalifikowany. Taką osobę też tu mamy, która świadczy usługi, współpracuje z nami. W momencie, kiedy mamy jakieś tutaj zapytania, to są zwierzęta dzikie, one są zazwyczaj odporne, byśmy powiedzieli, ale też chorują, te choroby się zdarzają. No w przypadku żubrów to ta historia i ten dobór genetyczny nie jest dla nich korzystny, w związku z czym ten weterynarz jest u nas też bardzo potrzebny. Dodatkowo mamy też pracowników obsługi, którzy ze względu na wiele lat pracy tutaj u nas codziennie opiekują się tymi żubrami, dokarmiają je, utrzymują porządek na terenie. Codziennie, sobota, niedziela czy święto, oni tutaj są.
3: No tak, bo opieka nad żubrami to jest praca całodobowa. Bez świąt, bez Bożego Narodzenia. Właśnie na Boże Narodzenie coś specjalnego dostają żubry do jedzenia? Jakieś prezenty będą?
4: Może niekoniecznie coś specjalnego, ale w takich naszych warunkach hodowlanych żubry też mają swoją karmę. Jest to specjalna mieszanka zbożowa z dużą ilością owca, takiego gniecionego, przepuszczonego przez specjalne maszyny. Oczywiście siano, które pozyskujemy ze swoich parkowych polan. W okresie jesiennym, kiedy mamy rośliny okopowe, podajemy również im buraki pastewne, a takim na pewno rarytasem, i on też w okresie i grudnia, i świąt, i jesiennym jest, to są kasztany i żołędzie, które okoliczne szkoły pomagają nam zbierać i gromadzić, a potem możemy karmić nimi zarówno żubry, czy nawet też daniele i dziki.
3: No proszę, czyli bardzo fajna akcja może jesienią niektórym przyświecać. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Tomasz Rakowski, kierownik działu parkowego, był gościem Radia Centrum. Dziękujemy.
2: A przypominamy, że studio mobilne Radio Centrum jest w Gołchowie, gdzie trwa dzień otwarty w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, a pan kierownik działu parkowego wspominał o rozstrzygnięciu konkursu na imię dla żubra. O godzinie 15 będzie się to działo, możecie być tego świadkami na miejscu i w Gołchowie po prostu z bliska przyjrzeć się tym młodym żubrzątkom również.
1: Radio Centrum i tu, i tam.

0: Minęła 11.30 i co w regionie, o tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W piątek kolejne święto rzeki Prosny, ponadto apel strażaków w sprawie wypalania traw, a w sporcie deszcz, który przeszkodził fanom koszykówki ulicznej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 28 sierpnia na pływającej scenie przed Kaliskim Teatrem odbędzie się tegoroczne Święto Rzeki Prosny. Na wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych miasta zapraszają prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz dyrektor Kaliskiej Filharmonii Ruben Silva.
3: Koncert na rzece, to co uwielbiacie, to co kochacie, a w tym roku maestro?
4: Największe przeboje muzyki polskiej. To będą 22 utwory, hity muzyki polskiej. Kamil Franczak, który już po raz trzeci będzie występował na tym koncercie, przyjeżdża z plejadą znakomitych solistów. Wystąpi również Morning Star Band, naszą oczywiście orkiestrą, również pod moją batutą. Nie może Państwa zabraknąć.
3: Także zapowiada się gorący i bardzo muzyczny koniec wakacji.
2: Święto Rzeki Prosny rozpocznie się w piątek o 20:00.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu kaliskiego skierowano w piątkowe popołudnie do gaszenia traw w Dębsku w gminie Koźminek. Strażakom ochotnikom szybko udało się opanować zagrożenie. Pożarnicy przypominają jednocześnie, że pożary traw wywoływane przez człowieka mogą szybko wymknąć się spod kontroli, prowadząc do niszczenia lokalnej flory i fauny, a także do zagrożeń dla ludzi i ich mienia. Ponadto w Polsce wypalanie traw jest nielegalne i podlega sankcjom prawnym. Niestety, mimo starań organizatorów, to pogoda wygrała. Trwa jubileuszowa 20. edycja kaliskiego streetballu. Punktem kulminacyjnym miały być sobotnie rozgrywki na polach marsowych. Ze względu na aurę, część zmagań przeniesiono do hali przy ulicy Łódzkiej, ale budzące największe zainteresowanie zmagania freestyle oraz wsady miały się odbyć na polach marsowych. Niestety, ale jednak się nie udało.
5: Pogoda wygrała, robiliśmy wszystko, co mogliśmy. Przygrywaliśmy boiska jak na Wimbledonie, próbowaliśmy, ale szkoda, że na 20-lecie się nie udało.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Jasiukiewicz, główny organizator wydarzenia. Dzisiaj ostatni dzień kaliskiego streetballu. Na polach marsowych grają zawodnicy w ramach Młodych Orłów Basketu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ale przynajmniej można powiedzieć, że na polach marsowych był Wimbledon. 26 minut do 12.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Ostatnia w tym sezonie z trzech estrad folkloru. Już dzisiaj o godzinie 15 w Zdunach w powiecie krotoszyńskim w Starej Kaflarni. Występy tancerzy, śpiewaków i muzyków ludowych. Południowo-wschodnia Wielkopolska zaprezentuje tutaj swoje talenty. Wystąpią zespoły i kapele ludowe. Będą m.in. zespoły śpiewacze Kalina z Blizanowa czy Kalina z Nowej Wsi. Zespół z Kociny, Korzeniewianki, Łagiewniczanie, Łąkocanie, Kapela Brzeziny. I współorganizatorem jest Zdunowski Ośrodek Kultury. Oczywiście też jeszcze na miejscu Targi Sztuki Ludowej. I nie może zabraknąć na koniec potańcówki. Dzisiaj Estrada Folkloru w Zdunach, Stara Kaflarnia już od godziny 15.
1: Warto się wybrać.

0: 10 minut do godziny 12 w południe opowiemy, co dzisiaj rano zadziało się w kopalni Rudna w Polkowicach. Tam zatrzęsła się ziemia w Zagłębiu Miedziowym. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 12. I między innymi jeszcze opowiemy o tym, że dzisiaj mieszkańców w Zamościa niepotrzebnie obudziły syreny alarmowe. Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Północ kraju znajduje się pod wpływem górnego niżu z nadbałtyku. Południowa Polska w zasięgu klina wysokiego ciśnienia z nadwysp brytyjskich. Ciśnienie u nas stabilne, 1020 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane, jeszcze lokalnie może przelotnie pokropić. Do 20 stopni, teraz 17, w niektórych miejscach 18. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty z zachodu, a w porywach może osiągać prędkość od 45 do 55 km na godzinę.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
7: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
6: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwie sprawdzane.
9: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
8: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
6: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym.

0: Narodowym. Wstrząs o sile górniczej siódemki w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Grunt to dystans do siebie. 3 minuty po 12. Może kiedyś te medale jeszcze na jakichś aukcjach będą miały większą wartość niż rzeczywiście, no nie tylko taką sentymentalną.

0: tu muzyka na 106.4, ale i także na różne informacje, także z regionu będziemy zaglądać za chwilę do Zagrody Żubrów.
1: Reklama.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.
0: Kierunek lato, kierunek gołchów, kierunek żubry. Dzisiaj z bliska można się przyjrzeć wszystkim żubrom, ale i też konikom polskim, danielom czy dzikom. Dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a na miejscu studio mobilne Radio Centrum, w którym Marzanna Frysiak ze swoimi gośćmi.
7: Korzystamy dzisiaj z tego, że są z nami eksperci. Możemy się o żubrach dowiedzieć o wiele, wiele więcej niż na co dzień. Jest ze mną doktor habilitowany Wojciech Bielecki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Panie profesorze, jesteśmy w Gołuchowie, w sąsiedztwie żubrów. Co możemy powiedzieć o ich kondycji, właśnie tych tutaj gołuchowskich? Czy te żubry mają się dobrze?
8: Jeśli chodzi o to stado, bo musimy brać pod uwagę zarówno cielęta, jak i krowy, i w tym przypadku jeden byk, czyli samiec. One mają się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o kondycję, są bez zarzutu. Czasami, ja bym powiedział, że może za bardzo. Mam swoje własne emocjonalne kontakty z Gołuchowem, z tą zagrodą żubrową, bowiem tutaj pod względem zdrowia w formie tej bardziej ukrytej to różnie bywało. Mówię forma ukryta, czyli to, co się dzieje w środku, w narządach wewnętrznych. Z zewnątrz wygląda imponująco. Wspaniały okaz, masywny, dumny, naprawdę wspaniałe zwierzę. Ale kiedy by poszperać w narządach, to potem może się okazać, że zwierzę, które wydawało się okazem zdrowia, było tak naprawdę zwierzęciem chorym, ciężko chorym. Ja przypominam Pogaja, który dwa lata temu, przed 2,5 lata został eliminowany, wydawało się z prozaicznej przyczyny muszycy. Muszyca jest wywoływana przez larwę much i u zwierząt udomowionych poddaje się leczeniu. Zwierzę może nie w ciągu 2-3 dni wyzdrowieje, ale po 4 tygodniach nie będzie śladu. Tutaj już wielotygodniowa terapia nie przynosiła skutku. Wyraźnie zwierzę było nerwowe, dlatego że żywe larwy much wdarły się w skórę, kręciły się na czole. To zwierzę nie było w stanie się uwolnić od larw, ale również nie było w stanie odpędzić krążących i w cudzysłowie dokładających jaj muchy. To była przyczyna eliminacji. Trzeba było zwierzęciu przywrócić dobrostan, którego w momencie choroby nie było. Ale to, co okazało się w środku, to moje wyobrażenie przekroczyło i nie ma osobnika równego Pogajowi pod tym względem. pod względem patologicznym. On cierpiał na chorobę tarczycy. Miał wole koloidowe tarczycy, które u ludzi, jeżeli jest, to może sprawiać poważne zaburzenia hormonalne. Nie musi, ale może. Popogaju nie było widać.
7: No właśnie, bo żubr nie powie, co się z nim dzieje. W jaki sposób możemy, opiekując się tymi zwierzętami, rozpoznać, że coś jest nie tak?
8: Ocena jest dosyć trudna i lekarze mają na pewno dużo z tym kłopotów, ale zawsze pomocni są pracownicy, to opiekunowie stada, ci, którzy na co dzień kontaktują się z tymi zwierzętami, ci, którzy dokarmiają, obserwują i potrafią zauważyć odstępstwa. Nie zawsze się to udaje. Można oczywiście sięgnąć do metod bardziej inwazyjnych, imobilizując, czyli usypiając, a więc wprowadzając stan narkozy osobnika i wtedy można pobrać od niego krew i nie tylko krew, różne wymazy. Można starannie obejrzeć, starannie zbadać i to jest metoda, ale te imobilizacje nie są obojętne. Zwierzęta udomowione są dostarczane, przynoszone do gabinetu lekarza weterynarii i pan doktor, czy przepraszam, pani doktor starannie ogląda to zwierzę. Ba, jest w stanie wypytać opiekuna o szczegóły, których nawet opiekun nie od razu zauważa, a które w trakcie badania wynikają, pojawiają się pod znakiem zapytania. Można odpowiedzieć na różne nurtujące pytania. Łatwiej jest, jeżeli trzeba, to zwierzę można oszołomić farmakologicznie i można naprawdę z nim wykonać bardzo staranne omacywanie. Można wykonać zdjęcie rentgenowskie, tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny. U żubra to nie jest możliwe. Jest dużym zwierzęciem i do maszyny, która rezonans magnetyczny przeprowadza, nie można zapakować.
7: Jak długo żyją żubry?
8: To zależy od płci. Bardziej żywotne są krowy. Nawet do 24 lat i dłużej, bo była taka rekordzistka, która w Brazylii żyła 32 lata. Byki 18-19-letni to już jest bardzo stary osobnik. I to takie zdarzają się w hodowlach zamkniętych. Natomiast twierdzę, na podstawie oglądu stad wolnościowych, że one tak długo nie przeżywają. Uważam, że 17-letni to już są naprawdę bardzo stare osobniki i znowu twierdzę cierpiące.
7: Czego moglibyśmy żubrom życzyć, jeżeli gdybyśmy mieli im życzyć zdrowia? Na co najczęściej zapadamy? Na jakie to są choroby?
8: No, najbardziej niebezpieczne to są choroby zakaźne. Na pewno znane są przypadki gruźlicy u żubrów. Wtedy trzeba niestety całe stado zlikwidować, eliminować, tylko po to, żeby tym zwierzętom przywrócić, w cudzysłowie, dobrostan, no i pozbawić się cierpienia. To jest najważniejsze. Gruźlica jest chorobą, która rozwija się przez wiele lat w formie utajonej, a kiedy się pojawiają objawy, często po prostu to jest, wydaje się, nagła śmierć, to zmiany są tak bardzo daleko posunięte, że wiadomo, iż choroba mogła się toczyć nawet 3-4 lata.
7: Czyli co, życzymy w takim razie żubrom, żeby miały opiekunów, którzy będą zwracali uwagę na to, jak one się czują, no i sprawdzali wszelkiego rodzaju oznaki i szybko biegli do weterynarza. Tego możemy im życzyć.
8: Tak, na szczęście stada tak zwane ex situ, czyli w hodowlach zamkniętych, mają z reguły opiekuna medycznego, lekarza weterynarii przysposobionego i pod względem fachowym i pod względem doświadczenia, i ci są w stanie pomagać, naprawdę pomagać tym żubrom. Trudniej jest ze zwierzętami wolnożyjącymi. Pryszczyca, która w ubiegłym roku się pojawiła za południową granicą, no, stanowiła ogromne zagrożenie dla populacji bieszczadzkiej, która jest pokaźna, 800 osobników. To nie jest populacja mała. Gdyby się choroba przeniosła na stronę polską, dotknęłaby żubrów, to ja nawet nie chcę myśleć o tym, jakie byłyby dramatyczne konsekwencje dla całej tej populacji. Żubr z tego względu, że nie od bardzo dawna nie miał do czynienia, nie miał kontaktu z chorobą, jest na pewno bardzo wrażliwy na... Ale generalnie bydło też jest nieodporne, bo od dawna, no, dzięki, powiem, lekarzom weterynarii czuwającym nad rozpoznawaniem i zwalczaniem choroby, bydło też u nas w Polsce jest pod tym względem bezpieczne.
7: Czyli okazuje się, że żubr, ogromne zwierzę, a jednak proszę, bardzo delikatny. Bardzo, bardzo dziękujemy. Naszym gościem był doktor habilitowany Wojciech Bielecki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do usłyszenia, pa, pa.
0: A więcej jeszcze o takiej odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej czy odbudowie populacji żubra, takich opowieści posłuchacie dzisiaj od samych ekspertów, którzy goszczą w dzień otwarty w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Tam z bliska można przyjrzeć się żubrom i dowiedzieć nieco więcej o ich życiu i także o zdrowiu. Pamiętajcie, że o 15 rozstrzygnięcie konkursu na imię dla żubra. My jesteśmy tam na miejscu. Marzanna Forysiak, mobilne studio Radia Centrum. Dziękujemy i do usłyszenia.
6: Radio Centrum. I tu, i tam. Mm.

0: 12.27 o 12.30 wrócimy jeszcze do wczorajszego nocnego, wieczornego, późnowieczornego wypadku w kościelnej wsi, w którym nastolatek jechał bez kasku, hulajnogą elektryczną. Szczegóły o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty.

0: Jest 12.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatek w ciężkim stanie po sobotnim wypadku, ponadto dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, a w sporcie wyjazdowy mecz kaliskich piłkarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 16-latek w ciężkim stanie przetransportowany do szpitala. To efekt wypadku, do którego doszło wczoraj po 22 w Kościelnej Wsi. Nastolatek jechał bez kasku hulajnogą elektryczną.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 17-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Opel, jechał od strony Kalisza w kierunku Pleszewa. Na prostym odcinku drogi zauważył poruszającą się w tym samym kierunku osobę jadącą hulajnogą elektryczną. Jak ustalili funkcjonariusze, hulajnoga nie posiadała włączonych świateł ani elementów odblaskowych. W momencie, gdy samochód zbliżał się do hulajnogi, jej kierujący z nieustalonej dotąd przyczyny nagle zjechał w kierunku jezdni, wprost pod nadjeżdżający pojazd. Doszło do zderzenia, w wyniku którego 16-latek upadł na jezdnię.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Lis-Rybarczyk z zespołu prasowego pleszewskiej policji. 16-latek jest mieszkańcem Kościelnej Wsi. 17-latek jechał w towarzystwie rodziców, posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami, a także był trzeźwy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Z bliska przyjrzeć się można konikom polskim, danielom czy dzikom, ale wiadomo, że król puszczy jest tylko jeden.
4: Żubr, największy ssak lądowy Europy, symbol polskiej przyrody i jeden z najbardziej wymownych przykładów skutecznej ochrony gatunkowej. Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowy populacji żubra, pracy leśników, znaczeniu hodowli zachowawczej, odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej oraz o tym, jak ważną rolę w ochronie przyrody odgrywa edukacja.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. A warto też uważnie się porozglądać i znaleźć mobilne studio Radia Centrum, gdzie spotkać możecie naszą prowadzącą Marzannę Forysiak. Dzień otwarty zakończy się o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną. Już dzisiaj piłkarze KKS-u Kalisz rozegrają kolejny mecz w ramach BetClick trzeciej ligi. W czwartej kolejce ligowych zmagań Kaliszanie zagrają w Koszalinie z miejscowym Bałtykiem.
5: Ja myślę, że jeżeli ktoś jest ambitny, no to w ten sposób musi podejść do tematu. Ja wierzę w tą grupę tych chłopaków.
2: Tak odpowiedział Artur Derbin, trener KKS-u, pytany przez media klubowe o to, czy zespół będzie w stanie odpokutować zadomową porażkę z Notecią Czarnków. Czy Kaliszanie wrócą na zwycięską ścieżkę? Przekonamy się dzisiaj. Początek meczu w Koszalinie o 16:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 13:00.

0: Monika Lewczuk i Alvaro Soler odliczają, a my odliczamy do takiego momentu, kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu na imię dla żubra w Gołchowie. Dzisiaj dzień otwarty w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. No i tam dzisiaj oficjalne imiona otrzymają gołchowskie żubrzątka. Możecie być świadkami tego wydarzenia, na pewno być może taką proponowaną przeze mnie matką chrzestną będzie Marzanna Forysiak ze studia mobilnego Radia Centrum, która już tam jest od samego rana. No i Marzanna obserwuje, co dzieje się w Zagrodzie Żubrów.
1: Bardzo, bardzo bym chciała, ale chyba nie mam takiej wyobraźni, żeby nadawać imiona żubrom. Jest z nami pan Adam Kozyra, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. No właśnie, dziś w programie znalazł się konkurs Imię dla żubra. Czy możemy zdradzić, jak duże było zainteresowanie tym konkursem? No i czy wybór imienia to było coś bardzo trudnego dla państwa? Coś trudniejszego niż mogliście sobie wyobrazić?
2: Witam, dzień dobry Państwu jeszcze raz. Tak, jest to bardzo duże zainteresowanie, dlatego że wybór imienia, czy w ogóle nadawanie imion dla żubrów jest takim ciekawym zajęciem, ciekawym wymyślaniem w ogóle, dlatego jeszcze jest to troszeczkę utrudnione, bo wszystkie żubry muszą mieć imiona, rozpoczynać się muszą na PO, więc nie jest tak łatwo tutaj dobrać odpowiednią nazwę, a do tego wszystkiego jeszcze to imię powinno być w jakimś tam elemencie, czy mogłoby sugerować płeć danego żubra. Także zainteresowanie było w tym roku bardzo duże, a nam też to dostarcza trochę zabawy i problemów, żeby wybrać ten jedyne imię. Do tego to wszystko trzeba sprawdzić w księdze rodowej żubrów, czy się nie powtórzyło, czy już ktoś na przykład wcześniej nie dał, czy to imię może być, no i czy ono jest adekwatne do tego naszego żubrzęcia, któremu będziemy dawać to imię. Ale tak, komisja, którą mieliśmy, pochyliła się nad tym, pogłowiła i udało się wybrać imiona dla żubrów.
1: Na to oczywiście jeszcze musimy trochę poczekać, a proszę mi powiedzieć, czy te żubrzątka trochę pomagają? One mają jakieś swoje cechy charakteru, które już pozwalają to imię jakoś dopasować?
2: Raczej nie. Raczej im to jest obojętne, czy one będą wołane tak, czy inaczej. W każdym bądź razie jedynie płeć jest takim wyznacznikiem wyboru imienia dla tego żubra małego.
1: Żubry, mówimy dzisiaj o nich bardzo dużo, ale to nie jedyne zwierzęta, które możemy obserwować w Gołuchowie. Zresztą Gołuchów cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów z całej Polski. I przyjeżdżają ponownie. Dlaczego?
2: Dlatego, że mamy ciekawą ofertę. Ciekawą ofertę nie tylko turystyczną, ale także ciekawą ofertę edukacyjną i ciekawą ofertę na to, żeby spędzić tu fajnie dzień i wynieść z tego naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Tak, żubry to nie jedyne zwierzęta, które mamy w Pokazowej Zagrodzie, bo mamy także konika polskiego, mamy także Daniela i mamy oczywiście naszego dzika, który jest przesympatyczny, biega sobie w naszej zagrodzie chrumcząc. Ale nasza oferta jest dużo bardziej bogata. To jest przepiękny, zabytkowy park arboretum liczący sobie 160 hektarów, po których jest 29 km ścieżek. To jest oferta Muzeów Leśnictwa. Muzeum Leśnictwa jedyne w Polsce, które pokazuje, jak można odbierać las. I nie tylko las jako tą formę materialną, ale także las jako formę kulturową, bo związki lasu z kulturą, historia lasów i leśnictwa na terenach Polski, czy chociażby zobaczyć wystawy, nasze wystawy czasowe. Wystawę jednego obiektu, jakim był pan Tadeusz, wystawę malarstwa pani Anity Rusieckiej, czy naszą wystawę stałą, którą teraz mówimy Ogień i las. Proszę przyjechać, zobaczyć i zobaczyć, jak można ogień pokazać, jak można ogień odebrać i co to jest ten ogień i co to jest ten las w tym ogniu.
1: Tutaj jest również bardzo fajna, taka atrakcyjna oferta dla tych, którzy są bardziej może nastawieni na ruch, a mniej na oglądanie różnych rzeczy, bo tutaj też można to połączyć. Piękne z pożytecznym. Są tutaj przygotowane bardzo fajne zabawy, gry dla tych, którzy chcą odwiedzić Gołuchów.
2: Tak, bo park, generalnie rzecz biorąc, oprócz tego, że możemy po nim spacerować, to w parku możemy mieć aktywny sposób spędzania. Chociażby pierwszym elementem jest nie mapa. Jest to świetna zabawa dla całej rodziny, która bierze taką nie mapę papierową do ręki i chodząc po parku rozwiązuje zadania. Później mamy zabawę z nietoperzami. Niesamowite wydarzenie, które możemy sobie przejść, zobaczyć i poznać te zaskakujące małe ssaki, które jeszcze do tego wszystko latają. Szukamy dendrologicznych skarbów. Kolejna nasza zapowiedź, jeżeli chodzi o aktywne spędzanie czasu w parku. No to są wszystko tematy edukacyjne, bardzo ciekawie przedstawione przez moich pracowników, którzy opracowali te zadania. I myślę, że to jest świetny moment, żeby spędzić czas właśnie na łonie natury, w parku i poświęcić troszeczkę czasu na przyrodę.
1: No właśnie, nie da się ukryć, że tutaj dzisiaj żubr gra pierwsze skrzypce, ale mamy też takie zaskakujące zwierzątka, które widzę, że bardzo duże zainteresowanie budzi, czyli kotek sobie tutaj biega gdzieś między tymi alejkami.
2: Tak, no mamy też jeszcze tutaj kotka, który sobie biega pomiędzy alejkami. My tu śmiejemy się, że to jest nasz czwarty gatunek, który występuje na zagrodzie pokazowej zwierząt, ale tak, oczywiście koty też są pożyteczne i są nam tutaj potrzebne w celu takich, wiadomo, przed myszami i innymi stworzeniami małymi. Ale jeżeli rozmawiamy o zwierzętach, to chciałbym Państwa już tutaj może zaprosić, bo dzisiaj żubr gra główne skrzypce, ale już 5 września główne skrzypce będzie grał nietoperz, którego będziemy mogli tutaj zobaczyć, także żywego, i zapraszam Państwa na Noc Nietoperzy, który odbędzie się 5 września na Placu Podworski w Ośrodku Kultury Leśnej, bo to kolejne nasze ciekawe wydarzenie. A prawie za półtora miesiąca będziemy mieli kolejne ciekawe wydarzenie Lofry Skytrem, czyli bieg z psem, które też odbywa się na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie. I to jest ten czynny wypoczynek właśnie w parku z psem w naturze. Myślę, że dla każdego znajdziemy coś, czym będzie mógł się zainteresować i zobaczyć, jak przyjdzie do Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie.
1: No i teraz mamy odpowiedź na to, dlaczego turyści chętnie wracają do Głuchowa. Bardzo dziękuję. Adam Kozyra, pan dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia.
0: A zresztą tych turystów bardzo słychać w tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, bo tam dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie. Jesteśmy tam również my, Radio Centrum, ze studiem mobilnym, a w nim Marzanna Forysiak, dzisiaj jej goście. Pamiętajcie, że ten dzień otwarty zakończy się dzisiaj o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną, a po drodze jeszcze sporo niespodzianek w Głuchowie.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: 19 stopni z 20 już teraz na subkurtenci. Wiatr jeszcze umiarkowany i dość silny, okresami porywisty z zachodu. Nad Polskę napływa chłodne powietrze polarne morskie, a dzisiaj biometr neutralny przechodzi w niekorzystne, ciśnienie wysokie i stabilne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 13. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
5: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek

0: mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z 3 pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
1: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8000 razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18000 gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł niż genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
2: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
1: Niż genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Jeśli jesteście w sobie zakochani i słuchacie razem Radia Centrum, to wszystko się zgadza. 4:40, no wracamy do muzyki, nie można inaczej. Niedziela, nie tylko dla zakochanych w sobie, zakochanych w muzyce, zakochanych w kimś innym. 23 sierpnia, dzisiaj w kalendarzu Święto Lotnictwa.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

Zmęczona i zły. Niektóż numer jeden na listy przebojów top 30. Co tam się dzieje? Jak wakacyjne rytmy wyglądają? Możecie zajrzeć, możecie głosować. Piosenek jest sporo. No, za moment wracamy także do muzyki na 106.4. Takiej, można powiedzieć, że również wakacyjnej. Dzisiaj 235 dzień roku, jeszcze 130 dni do końca tego roku i 30 dni astronomicznego lata w kalendarzu, więc można sobie planować ten kalendarz tak intensywnie, jak tylko macie ochotę. Albo po prostu planować tak, żeby mieć jak najwięcej wolnych chwil. Mam nadzieję, że o tej porze kwadrans po 13 macie takie właśnie niedzielne momenty.

0: Rozpędzona muzyka na 106,4, rozpędzone dźwięki, również dzisiaj folklor w roli głównej. Podczas ostatniej w tym roku estrady folklorum, to w Zdunach koło Krotoszyna, dzisiaj w Starej Kaflarni od 15 będzie szansa, żeby tutaj pobawić się wspólnie i zobaczyć występy tancerzy, śpiewaków i muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum. O 13.30 więcej na ten temat usłyszymy w wiadomościach z regionu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: Minęła 13.30 i co w regionie? O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowy sprzęt w Kielskim Szpitalu, ponadto ostatnia estrada folkloru, a na koniec ostrowskie konsultacje w sprawie aquaparku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niemal 13 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przeznaczył Kaliski Szpital przy ulicy Poznańskiej na zakup nowoczesnego sprzętu. Na liście znalazły się aż 23 pozycje.
3: Projekt obejmował kupno nowego rezonansu magnetycznego, systemu do badań elektrofizjologicznych, echokardiografu, pompy kontrapulsacyjnej, defibrylatorów, kardiomonitorów, respiratorów transportowych, aparatów EKG, stymulatorów czasowych oraz pomp infuzyjnych. Sprzęty już działają i korzystają z nich pacjenci leczeni na oddziale kardiologicznym oraz w pracowni hemodynamiki, elektrofizjologii i elektroterapii, poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, zakładu diagnostyki obrazowej oraz na SOR-ze. Dla pacjentów oznacza to, że szpital polepszył swoje możliwości diagnostyczne, monitorowania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei dla medyków dostęp do nowoczesnej technologii. Koszt zakupów to 12 902 tysiące złotych, z czego aż 11 755 tysięcy stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Dzisiaj w Zdunach w powiecie krotoszyńskim odbędzie się ostatnia estrada folkloru, którą organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Goście zobaczą tradycyjne tańce i regionalne stroje ludowe. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, bibułkarstwa, skrzyń i instrumentów ludowych. Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka. Wydarzenie odbędzie się w Starej Kaflarni w Zdunach, początek o 15, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Ponad 58% uczestników konsultacji społecznych opowiedziało się za budową aquaparku w Ostrowie Wielkopolskim. W głosowaniu wziął udział prawie 1500 mieszkańców. Radny Jakub Paduch podkreśla jednak, że wynik nie daje władzom miasta zgody na budowę obiektu za wszelką cenę.
4: To były rekordowe konsultacje społeczne w historii ostrowskiego samorządu. W ankiecie dotyczącej budowy aquaparku wzięło udział prawie 1500 osób. Za inwestycją opowiedziało się ponad 58% uczestników. Głosowanie poprzedziła bezprecedensowa w historii ostrowskiego samorządu miejska kampania promocyjna. W Ostrowie pojawiły się billboardy i plakaty, a w internecie publikowano spoty i rolki zachęcające do głosowania na tak. Zdaniem przewodniczącego Jakuba Paducha, reprezentującego większościową w Radzie Miejskiej Grupę Rad, wynik pokazuje jednak zarówno poparcie dla samego pomysłu, jak i silną grupę jego przeciwników.
5: Wyniki konsultacji społecznych pokazują, że ostrowianie owszem są za budową akwaparku, ja sam też jestem, ale nie za wszelką cenę i nie bezwarunkowo. Mieszkańcy jednoznacznie sprzeciwiają się budowie tego obiektu na kredyt, sprzeciwiają się dopłatom do funkcjonowania tego obiektu, sprzeciwiają się podwyżce opłat i podatków lokalnych po to, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie miasta też w innych obszarach. Najpierw konkretne analizy, poszukanie innych modeli biznesowych prowadzenia takiego obiektu, również na przykład w porozumieniu z powiatem ostrowskim.
4: Wynik skomentowała w mediach społecznościowych również prezydent Beata Klimek. Jej zdaniem w obecnych warunkach jedynym realnym źródłem finansowania inwestycji jest kredyt. Miasto zakłada zaciągnięcie przez spółkę Ostrowskie Inwestycje Sportowe kredytu w wysokości około 90 bilionów złotych. Zabezpieczeniem długu miałaby być rekompensata wypłacana spółce z budżetu miasta. O finansowaniu akwaparku radni będą rozmawiać już 24 sierpnia. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej mają debatować nad dwoma projektami uchwał złożonymi przez prezydent miasta. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 14.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Enya w takich spokojnych klimatach muzycznych, 13 minut do godziny 14. Zaglądajcie jeszcze do Żubrów, to w Gołuchowie, gdzie dzień otwarty. Jest tam również studio mobilne Radia Centrum, w nim Marzanna Forysiak i jej gościem. A ekspertów jeszcze będziecie mogli spotkać m.in. o 16, gdzie spotkanie m.in. z profesor doktor habilitowaną Wandą Olech-Piasecką, z prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz doktorem habilitowanym Wojciechem Bieleckim ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: 8 minut pozostało do godziny 14, trochę inaczej niż w tej piosence, która przed momentem, ale podobnie jak u nas, jeżeli chodzi o wybrzeże, to tam jest wietrznie, zakaz kąpieli z powodu wysokich fal w części nadmorskich kąpielisk. Ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 14 na antenie Radia Centrum. My na pewno na 106,4 będziemy skąpani nie tyle w słońcu, bo dzisiaj troszkę go jest, ale może chcielibyśmy więcej, za to w dźwiękach na 106,4 także hitów ponad czasem, a będzie je prezentował dla Was Maciej Gogołkiewicz. Zapraszam w jego imieniu, w swoim. Dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: W Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie, Gołuchowie niedzielne popołudnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Padać dzisiaj już raczej nie powinno. Na termometrach 18-19 stopni, wiatr umiarkowany, miejscami silny, w porywach do 50 km na godzinę.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 14.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nawet 5 lat więzienia za pato streaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
7: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani dr Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
6: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Z powodu wysokich fal ma

0: zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W kalendarzu 23 dzień sierpnia, niedziela, do końca wakacji pozostało 8 dni. Ale proszę tego nie traktować jako oficjalny komunikat o końcu lata. Mamy jeszcze trochę sierpnia, wrzesień, ciepłe wieczory, grille, spacery, rowery. A przed nami cudowne, muzyczne, niedzielne popołudnie na 106,4. Maciek Gogołkiewicz, dzień dobry, z ogromną przyjemnością spędzę z wami najbliższe 6 godzin. Do 20 zapraszam.

0: Dzisiaj świętują m.in. Róża, Apolinary, Jakub i Wiktor, ale lista imieninowców jest dzisiaj znacznie dłuższa. Są to także Ireneusz, Maksym, Brygida, Klaudiusz, Feliksa i Walerian. Tak więc jeśli macie w telefonie kogoś o tym imieniu Róża lub Apolinarego, to jest to dobry moment, żeby się do nich odezwać. A jeśli sami dzisiaj macie imieniny, no to życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Kwadrans po godzinie 14. Dzisiaj w Zdunach w powiecie krotoszyńskim odbędzie się ostatnia z trzech estrad folkloru 2026, którą organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. Impreza startuje już niedługo o 15. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Goście zobaczą tradycyjne tańce i regionalne stroje ludowe. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, bibułkarstwa, skrzyń i instrumentów ludowych. Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka. To będzie tradycyjna zabawa taneczna dla wszystkich uczestników, którą poprowadzą na żywo kapele. No, przyznam szczerze, że tego punktu programu bardzo Wam zazdroszczę. Wydarzenie odbędzie się w Starej Kaflarni w Zdunach. Początek o godzinie 15. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. W sumie to nie mam pewności, czy do Starej Kaflarni w Zdunach można dojechać pociągiem, bo gdyby tak można było, no to mógłbym teraz poradzić tylko jedno, by wsiąść do pociągu byle jakiego. Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.

Już za 7 minut wiadomości lokalne o 14.30, w których m.in. opowiemy o ostrowskim akcencie podczas dzisiejszego memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie.

0: Gibbs i Go For Money w piosence Ostatni dzień lata. Myślę, że na piosenki o takim tytule to przynajmniej do połowy września powinniśmy nałożyć jakieś embargo.
1: Gramy tak.

0: 14.30 o tym, co wydarzyło się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrącenie 15-latki w Kaliszu. Dzisiaj można zobaczyć żubry z bliska, a w sporcie Dawid Grzonka wśród gwiazd.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nastolatka potrącona przez samochód w Kaliszu. Do tego groźnego zdarzenia doszło w piątek około 22 na ulicy Podmiejskiej na wysokości cmentarza żydowskiego.
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 15-letnia mieszkanka Kalisza, znajdując się w rejonie przejścia dla pieszych, wtargnęła pod nadjeżdżający pojazd marki Peugeot. Samochodem jechała 37-letnia mieszkanka Kalisza, kierująca była trzeźwa. Na skutek potrącenia piesza doznała obrażeń ciała poniżej 7 dni.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego kaliskiej policji. Zdarzenie zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja drogowa, a o dalszym losie sprawczyni zdecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Z bliska przyjrzeć się można konikom polskim, danielom czy dzikom, ale wiadomo, że król puszczy jest tylko jeden.
4: Żubr, największy ssak lądowy Europy, symbol polskiej przyrody i jeden z najbardziej wymownych przykładów skutecznej ochrony gatunkowej. Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowy populacji żubra, pracy leśników, znaczeniu hodowli zachowawczej, odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej oraz o tym, jak ważną rolę w ochronie przyrody odgrywa edukacja.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. A warto też uważnie się porozglądać i znaleźć mobilne studio Radia Centrum, gdzie spotkać możecie naszą prowadzącą Marzannę Forysiak. Dzień otwarty zakończy się o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną. Będzie ostrowski akcent podczas dzisiejszego memoriału Kamili Skolimowskiej rozgrywanego w ramach Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obok największych polskich i światowych lekkoatletycznych gwiazd w sztafecie reprezentacji Polski 4x100 metrów mix pobiegnie sprinter klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawid Grzonka.
5: Memoriał Kamili Skolimowskiej to największa lekkoatletyczna impreza w Polsce. Meeting w ramach Diamentowej Ligi w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie obejrzy ponad 35 tysięcy widzów. Jeszcze przed konkurencjami stricte Diamentowej Ligi odbędą się m.in. biegi sztafetowe 4x100 metrów mix, w których to reprezentacje Polski powalczą o minima na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. W składzie pierwszej sztafety biało-czerwonych zobaczymy Łukasza Żaka, następnie pobiegnie Magdalena Stefanowicz, później Dominik Kopeć i zakończy wszystko Ewa Swoboda. Na pierwszej zmianie trzeciej sztafety Polaków wystartuje pochodzący z Krotoszyna sprinter Stali Ostrów Dawid Grzonka. Na drugiej zmianie wystąpi Emilia Wójtowicz, na trzeciej Rafał Rębisz i na czwartej Jagoda Mierzyńska. W memoriale Kamili Skolimowskiej wystąpią największe gwiazdy polskiej królowej sportu, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska, Maria Żodzik czy Paweł Fajdek. Na Stadionie Śląskim zobaczymy także rekordzistę świata w skoku łotyczce Armanda Mondo Duplantisa, rekordzistę świata w biegu na 400 metrów przez płotki Karstena Warholma, czy mistrzynię świata i mistrzynię olimpijską w biegu na 100 metrów Julian Alfred. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
0: Reklama.
4: 22 minuty pozostały do godziny 15. W Polsce żyje obecnie niemal 2,5 tysiąca żubrów. I muszę przyznać, że jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, bo kilka z nich mieszka w Gołuchowie. A dziś dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie to doskonała okazja, by zagrody żubrów, koników polskich, danieli i dzików zobaczyć z nieco innej perspektywy. W Gołuchowie sporo się dzieje, a na miejscu w studiu plenerowym Radia Centrum przez cały dzień dyżuruje Marzenna Forysiak. Halo, halo, dzień dobry, cześć.
5: Jeszcze raz Gołuchowa. Jest ze mną pan Tomasz Rakowski, kierownik oddziału działu parkowego i miałam wielką przyjemność z panem Tomaszem pójść na taką małą wycieczkę, na taki spacer, żeby zobaczyć żubra. No powiedziałabym, ile tam, z 20 centymetrów, panie Tomaszu?
6: Tak, bardzo blisko, praktycznie na wyciągnięcie ręki, chociaż tutaj ostrzegaliśmy, żeby tej ręki za daleko nie wyciągać, bo jest to, tak mówiliśmy, niebezpieczne zwierzę, ale bardzo blisko, tak.
5: No, nie dało się nie zauważyć, że żubry od razu ruszały w naszą stronę, tylko byliśmy troszeczkę za blisko tej kratki i trochę się obawiałam, że moglibyśmy jutro, ja mogłabym jutro nie miksować tak dobrze materiału muzycznego, więc rzeczywiście się nie zbliżam, ale zdjęcia są, można zobaczyć to wszystko na naszym radiowym Facebooku. Dobrze, panie Tomaszu, czy można powiedzieć, że ta nasza hodowla żubra w Polsce to jest przykład takiego spektakularnego sukcesu ochrony przyrody?
6: Dokładnie tak, nie inaczej. Bardzo spektakularny, ponieważ tak duże zwierzę potężne, tak potężnego ssaka przywróciliśmy praktycznie przyrodzie od momentu, od roku 1919, kiedy ostatni żubr wyginął na wolności. Dzięki tym osobnikom, które przetrwały w zwierzyńcach, w ogrodach zoologicznych, mogliśmy dzisiaj otworzyć tą całą populację, a która liczy już w Polsce ponad 3000. U nas w OKL-u to jest 11 sztuk w tej chwili. Oczywiście ta cyfra się zmienia. A do nas pierwsze żubry przyjechały w 1977 roku, co było jakby efektem wzrostu liczebności tej hodowli oraz poszukiwaniem różnych innych miejsc, żeby te żubry można było podziwiać, oglądać i dalej je hodować.
5: Ten pierwszy żubr, który tutaj do Gołuchowa przyjechał, był podobno jakiejś takiej pięknej postury.
6: Tak, mamy fajną dokumentację, mamy zdjęcia, mamy zapisy. Był to byk o imieniu Plantor, PL, pierwsze dwie litery, ponieważ on pochodził z Pszczyny, z trochę innej linii. Potężny byk, prawie tonowy. Nawet mamy takie zapiski, kiedy jeszcze to ogrodzenie nie było tak poważne jak teraz, metalowe, kiedy było drewniane, zdarzało się, że potrafił przejść to ogrodzenie i wyprowadzić żubry na zewnątrz. No teraz nie ma takiej możliwości, ale zdarzały się takie przypadki.
5: Dzisiaj to może jeszcze nie, chociaż liczyliśmy na to trochę, to stado może się powiększyć, to właściwie na dniach.
6: Tak, widzieliśmy jeszcze jedną krówkę, która jeszcze czeka na swoje wycielenie, więc prawdopodobnie będzie jeszcze jedno młode. Miejmy nadzieję, że szczęśliwe będzie to urodzenie. I z czasem również ogłosimy konkurs, może bardziej już taki jesienny albo mikołajkowy, również na nadanie imienia.
5: No właśnie, jeżeli chodzi o takie życie codzienne żubra, to też się dowiedzieliśmy, że jest całkiem przyjemne.
6: Całkiem przyjemne, może takie całkiem leniwe byśmy powiedzieli. Składa się z kilku takich prostych faz, czyli w poszukiwanie jedzenia. U nas jest to trochę prościej, bo to jedzenie mają zadawane. Dalej muszą to w swoim dużym żołądku czterokomorowym tą pokaźną ilość jedzenia strawić, odpoczywając. Więc odpoczynek, poszukiwanie pożywienia, to są ich główne takie funkcje w życiu.
5: Czyli można powiedzieć, taka idealna niedziela każdego Polaka. Trochę zjeść i trochę ewentualnie podpoczywać. No dobra, ile taki żubr musi zjeść dziennie, żeby mógł funkcjonować normalnie i zdrowo?
6: Takim zwierzętom musimy zapewnić sporą ilość karmy. Jest to około 45 kg suchej masy. Żubry otrzymują u nas siano, praktycznie tyle, ile mogą przejeść, tyle go otrzymują. Dajemy im również inną karmę, czy jest to taka gnieciona mieszanka zbożowa. W okresie jesiennym są to rośliny okopowe, jak buraki pastewne, a takim dużym rarytasem dla żubrów są kasztany i żołędzie, jak już mówiliśmy.
5: No właśnie, kasztany i żołędzie to jeszcze trochę, bo to na jesień. Na jesień te zwierzaki i na zimę oczywiście mają trochę gorzej na wolności, bo muszą sobie to pożywienie zdobywać same. Jak to wygląda w warunkach takiego nie chowu, tylko wolności tych żubrów?
6: Na wolności żubry w takim okresie trudniejszym zimowym te stada, które są mniej liczne, kilkunastoosobowe, zbijają się w większe grupy, nawet do 100 osobników. To są bardzo, bardzo duże stada. No i wtedy poszukują tego pokarmu, wychodząc czy chociażby na pola, na oziminy, a także w takich miejscach jak Puszcza Białowieska skupiają się wokół corocznych miejsc do karmiania, bo to jest też pewnego rodzaju historia i tradycja, że w Puszczy Białowieskiej te żubry są od wielu, wielu lat dokarmiane. Tam są specjalnego rodzaju takie snopy siana przygotowane, nazywane brogami, i one wiedzą, że w tym miejscu otrzymują pokarm i tam też są dokarmiane.
5: Nasze żubry już powoli też wyjeżdżają za granicę, bo już zasilają inne stada. Gdzie najczęściej?
6: Tak, to jest jeden z elementów naszej całej hodowli. Oprócz tego, że żubry nam się rodzą, musimy dbać o ten dobór genetyczny. W związku z czym żubry wyjeżdżają też za granicę. Rozmieszczane są w różnych miejscach za granicami i w Europie do miejsc, które mogą je przyjąć. I tak dla przykładu w tej naszej 50-letniej historii nasze żubry wyjeżdżały do takich ośrodków hodowlanych w takich krajach jak Francja, Niemcy, duński Bornholm, Czechy. A ostatnim takim miejscem, gdzie żubry wyjeżdżają, gdzie się aklimatyzują, jest Hiszpania i Portugalia.
5: No dobrze, gdyby pan miał opisać żubry jakimiś tam kilkoma słowami, to co by to było? 3 słowa.
6: Potężny, majestatyczny, niezłomny.
5: Bardzo dziękuję. Naszym gościem, naszym rozmówcą był kierownik działu parkowego, pan Tomasz Rakowski. Dziękuję.
4: Z gościem studia plenerowego Radia Centrum rozmawiała Marzanna Forysiak.
0: Radio na wakacje.
4: Do Gołuchowa wrócimy po godzinie 15. Będziemy, mam nadzieję, wtedy mieli informację, jakie imiona w drodze konkursu zostały wybrane dla 3 żubrzątek. Ja nie mogę doczekać się tej informacji. A tak jeszcze na marginesie, przed chwilą słyszałem, że żubry to mają naprawdę klawę życie. Spanie, jedzenie, odpoczywanie. Spanie, jedzenie, odpoczywanie. Całkiem nieźle bym sobie poradził z takim życiem, tylko nie wiem, jakby to było z tą dietą. Siano, kasztany, żołędzie. Nie wiem, czy długo bym wytrzymał na takiej diecie. 14 minut do 15.

Rok szkolny coraz bliżej, a tymczasem nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek. Co na to rząd? O tym w wiadomościach o 15 już za 7 minut.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Niedzielne popołudnie w południowej Wielkopolsce upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Dzisiaj padać już nie powinno. Na termometrach maksymalnie 18-19 stopni, wiatr umiarkowany, tylko chwilami silniejszy w porywach do 50 km na godzinę.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5 i 9. Cezary Jaszczyk.
6: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
5: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
7: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
5: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jest jeszcze niedziela, to ta część weekendu, w której człowiek już wie, że jutro poniedziałek, ale jeszcze oficjalnie się tym nie przejmuje. 23 sierpnia, 3 minuty po 15, więc do wieczora zostało jeszcze naprawdę sporo czasu. To co, może kawa, spacer, rower, może obiad, który miał być szybki, a właśnie zrobił się 3-daniowy. Spokojnie, nigdzie się nie spieszymy. Zostańcie z Radiem Centrum na 106,4.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

11 minut po trzeciej, a teraz temat absolutnie strategiczny. Co dzisiaj na obiad? Rosół, schabowy, grill, czy może pizza? A może właśnie zerkacie na lodówkę i liczycie na to, że jedzenie samo się pojawi? To ostatnie rozwiązanie niestety nadal nie zostało upatentowane, ale technologia idzie do przodu, więc kto wie. Na razie pozostaje nam muzyka, no i oczywiście nadzieja.

0: Jeśli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, to jeszcze raz chcę Was zachęcić do odwiedzenia Zdun w powiecie krotoszyńskim, gdzie odbywa się ostatnia z trzech estrad folkloru, którą organizują Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. Impreza wystartowała właśnie teraz. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowej i wschodniej Wielkopolski. Zobaczyć tam można również tradycyjne tańce i regionalne stroje ludowe. Wśród atrakcji również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, skrzyń i instrumentów ludowych. Zwieńczeniem tego wydarzenia będzie potańcówka, której bardzo naprawdę, bardzo, bardzo Wam zazdroszczę. Wydarzenie odbywa się w starej kaflarni w Zdunach. Wystartowało, wstęp jest wolny. Gorąco polecamy.
1: Warto się wybrać.

To był Kamil Bednarek. Poczuj luz. Luz możecie poczuć dzisiaj w Grabowie nad Prosną. Dziś drugi dzień dni Grabowa oraz powiatowo-gminne dożynki. Na stadionie miejskim o 17:00 koncert lokalnych artystów, chór Stacja Bukownica oraz miejsko-gminna orkiestra Dęta Don Bosco. O 18:30 Marakuja i cover show, a o 21:00 na scenie w Grabowie Mezo. Dożynki gminno-parafialne także w Dziadowicach. O 18:00 koncert Christo Dance, także kapela z Dziadowic oraz dyskoteka. Wpadajcie również do Kamienia. Na dożynki gminy Ceków Kolonia wieczorem wystąpi tam zespół Defis. 24 minuty po godzinie 15:00.

0: Jest 15.30, o tym co wydarzyło się w południowej Wielkopolsce opowie wam Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Krajowy trening reagowania w Kaliszu miał marihuanę i amfetaminę. Teraz odpowie za to przed sądem, a w sporcie piłkarska sobota drużyn z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak reagować po usłyszeniu alarmu, gdzie szukać bezpiecznego schronienia i co spakować do plecaka ewakuacyjnego. Tego będzie można dowiedzieć się podczas krajowego treningu reagowania w Kaliszu.
3: Wydarzenie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na polach marsowych. Od godziny 10 do 14 kaliszanie będą mogli poznać zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W programie znalazły się m.in. praktyczne wskazówki dotyczące sygnałów alarmowych, wyboru bezpiecznego miejsca schronienia oraz przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Będą też pokazy pierwszej pomocy i sprzętu strażackiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Krajowy trening reagowania jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego, do którego dołączył Kalisz. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 31-latek posiadał w miejscu zamieszkania 16 gramów narkotyków. Informacje te otrzymali ostrzeszowscy policjanci od osoby postronnej.
4: W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania funkcjonariusze ujawnili ponad 7 gramów marihuany oraz ponad 9 gramów amfetaminy. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, pozostając do dyspozycji prokuratora.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. 31-latek usłyszał zarzuty dotyczące posiadania substancji zabronionych. Mężczyzna przyznał się do winy. Pogoń na Weskalmierzyce wciąż nie pokonana po spadku do Metalaser czwartej ligi. Ostrowia 1909 z kolei nadal bez zwycięstwa w nowym sezonie. Centra 1946 Ostrów z pierwszą przegraną w piątej lidze, a Beniaminek klasy A Raszkowianka z Gradem Goli. Tak wyglądała piłkarska sobota drużyn z powiatu ostrowskiego.
5: Pogoń Nowe Skalmierzyce odniosła drugie zwycięstwo w sezonie, tym razem pokonując na boisku lidera tabeli Piast Kobylnica 2-0 po golach Jakuba Celera oraz Krystiana Szczepaniaka. Pogoń po czterech kolejkach z 8 punktami jest trzecia w tabeli Metalaser czwartej ligi. Nie wiedzie się niestety w tych rozgrywkach piłkarzom Ostrowie 1909, którzy w czwartym kolejnym meczu nie odnieśli zwycięstwa. W sobotę przegrali 1-2 w Lesznie z Polonią. Gola dla biało-czerwonych pasiaków na 1-1 strzelił Maciej Iwaszko, ale gospodarze w 77 minucie zdobyli bramkę na wagę 3 punktów. Ostrowia z 2 punktami jest 15 w tabeli. Centra 1946 Ostrów, która po dwóch kolejkach była liderem Red Box 5 ligi, przegrała w sobotę 2-3 na Stadionie Miejskim z Krojanką Krobia, tracąc gola w końcówce spotkania. Bramki dla zespołu trenera Konrada Ruska strzelili Jakub Kłobusek i Jakub Michalski. Powody do radości mieli za to w Raszkowie, gdzie Beniaminek A-klasy wygrał 6-0 z Błękitnymi Chruszczyny. Świętująca stulecie klubu Raszkowianka wygrała po dwóch golach Bartosza Zmyślonego, który trafił do przerwy, a w drugiej połowie na listę strzelców wpisali się Jakub Larek, Grzegorz Wachowiak, Michał Sztok i Oskar Rauk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

pogody, więc myślę, że jest to doskonała okazja na to, aby wybrać się na jedną z dożynkowych imprez w naszym regionie. Przypomnę, w Grabowie nad Prosną o 21:00 koncert Mezo. Sporo dzieje się także w Liskowie na placu przy hali widowiskowo-sportowej o 18:00 koncert Piotra Pręgowskiego z zespołem. Nieco wcześniej, bo od 17:00 mnóstwo lokalnych wyjątkowych artystów, koncert chóru uczniów z Liskowa i Zakrzyna, będzie też kapela i zespół Liskowianie oraz orkiestra Denta z mażoretkami Ekspresja. Zaprezentują się również laureaci Gminnego Festiwalu Piosenki. Zapraszam do Liskowa. Dziś także Wilkowyja czeka na Was z dożynkami parafialno-gminnymi gminy Jarocin. Wśród wieczornych atrakcji o 18:00 koncert Jakuba Herforta, o 20:00 zespół Sand and Grace, a potem zabawa taneczna z DJ-em Mateo.

13 minut pozostało do 16. O 16 w wiadomościach opowiemy o nowych daniach, które pojawią się w menu w pociągach Intercity. Niewykluczone, że oprócz schabowego będzie można teraz zjeść goloneczkę. Mają pojawić się też kluski śląskie. Niewykluczone, że na trasach na Pomorze pojawią się dania rybne. Więcej o menu Intercity w naszych wiadomościach.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: Dziś dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W Gołuchowie sporo się dzieje, a na miejscu w studiu plenerowym Radia Centrum przez cały dzień jest Marzanna Forysiak. Halo, halo, witam ponownie.
3: I ponownie jest z nami pan Adam Kozera, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, bo już mamy tadam, tadam, werble, już mamy imiona. Czyli już zostały ogłoszone te najważniejsze imiona dla młodych, malutkich żubrzątek. Oczywiście w wyniku konkursu to nie było takie proste, żeby wybrać imię, bo ono musi się zaczynać na odpowiednie litery.
4: Tak, witam państwa ponownie. Tak, musi się rozpoczynać na literkę PO i nie jest to ukłon w stosunku do jakiejkolwiek tutaj organizacji czy partii, która jest. Jest to po prostu jeszcze przedwojenna nomenklatura, która została przyjęta. Także jak państwo będziecie gdziekolwiek, w jakiejkolwiek zagrodzie w całej Polsce, to wszystkie żubry nizinne będą rozpoczynały się na literkę PO. Ale muszę państwu powiedzieć, że w tym roku wcale nie było łatwo wybrać te imiona, bo było 481 z propozycji na każde imię, czyli na każdego żubra. Czyli mamy ponad 1443 imiona, które zostały zaproponowane po selekcji imion, a mianowicie te, które się powtarzały w księgach rodowych. Mieliśmy 1015 zaproponowanych imion. No a musieliśmy wybrać tylko 3, więc to jury miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, ale udało się i wybraliśmy w tym roku 3 takie imiona. Posłonka, nie mylić z posłanką, Polan i Postrach. Także to są nasze imiona, które zostały dzisiaj uroczyście nadane. Zostały włożone nasze tabliczki drewniane do tablicy i teraz już żubry mają swoje imiona. Oczywiście mam jeszcze jedną krowę, która jest cielna i lada moment będzie jeszcze jeden mały żuberek. Zobaczymy, czy krówka, czy byczek. Więc jesienią jeszcze jeden konkurs na imię żubra, w którym oczywiście wszyscy mogą państwo startować.
3: Ja chciałam powiedzieć, że na tej tablicy jest już tylko ostatnie jedno miejsce. Trzeba będzie zrobić drugą.
4: Tak, jest tylko jedno, ostatnie miejsce. Też sobie uzmysłowiłem to dzisiaj, ale drodzy państwo, w takich zagrodach jak nasza jest rotacja zwierząt i my te zwierzęta będziemy przewozić do innych ośrodków, więc za chwileczkę zmniejszy się nam pogłowie żubrów w zagrodzie naszej. Nasza zagroda jest przewidziana maksymalnie na 13 sztuk, więc zbliżamy się już powolutku do tej granicy i będziemy myśleć teraz o tym, żeby kilka naszych osobników oddać do innych zagród hodowlanych w Polsce lub oczywiście za granicą, bo to też jest przewidziane w hodowli i w całym procesie hodowlanym żubrów.
3: No, wydawałoby się, że teren jest ogromny, ale te zwierzęta mają też swoje ogromne potrzeby.
4: Tak, teren ogromny, ale gdybyśmy te żubry mieli wypuścić całkowicie na wolność bez dokarmiania, to one powinny mieć areał około 70 km kwadratowych, więc nie zapewniamy im tego. Także proszę zobaczyć, że to jest te osobniki 13 sztuk czy 12 sztuk potrzebują naprawdę dużego, dużego areału.
3: No właśnie, potrzeby są spore, a my mamy też kilka fajnych pomysłów na to, jak potrzeby turystyczne zaspokoić, bo Ośrodek Kultury Leśnej ma jeszcze w zanadrzu kilka fajnych propozycji na ten rok.
4: Tak, na ten rok mamy swoje ciekawe propozycje. Pierwszą propozycją, którą jest i którą państwa serdecznie zapraszam, to jest 5 września, Noc Nietoperzy. Jest to druga edycja naszego spotkania z tymi fascynującymi małymi ssakami latającymi. I to już startujemy właśnie w sobotę, 5 września. Będą spotkania z ekspertami, będą stoiska edukacyjne. Będzie można zobaczyć nietoperza żywego. Będzie można posłuchać ciekawych wystąpień na temat nietoperzy, na temat życia tych nietoperzy, na temat biologii nietoperzy. Na też i często na temat faktów i mitów o nietoperzach, które bardzo często i wszędzie można usłyszeć i są one powielane. Ale będzie także i podsumowanie naszego roku nietoperzy, a mianowicie programu Nietoperzymy, który był otwarty, był rozpoczęty w 2025 roku, a kontynuujemy jeszcze go teraz w 2026. Ale to nie wszystko, żeby było weselej, to mamy jeszcze Europejskie Dni Dziedzictwa 18 września. Bardzo ciekawe seminarium na temat przemysłu, danego przemysłu leśnego z pokazami pozyskania drewna, wypalania dziegciu. No wiele, wiele, wiele atrakcji. A myślę, że kończyć będziemy loframi z kajtrem, czyli spacerem z psem w Ośrodku Kultury Leśnej, gdzie będziemy mogli przyjść ze swoimi psiakami, przejść, przespacerować się, przebiec na trasie 5-10 kilometrów, a potem będziemy mogli bardzo, w bardzo fajny, przyjazny sposób dowiedzieć się kilka rzeczy, jak postępować z psami w lesie, jak się zachować, jakie bezpieczeństwo powinno być zachowane, żebyśmy mogli spokojnie, bezpiecznie przemieszczać się w lesie.
3: I to są plany na ten rok, ale w przyszły zapowiada się równie ciekawie. Bo to będzie taka okrągła rocznica, 50.
4: Tak, w przyszłym roku 50. 50 kończy nasza pokazowa zagroda zwierząt. To w ogóle 2027 rok to będzie rok pod znakiem żubra, czyli będzie żubr jako ten największy nas ssak żyjący król puszczy, symbol ochrony przyrody, będzie tym elementem wiodącym w naszej, w Ośrodku Kultury Leśnej, w naszej całej działalności. Będzie oczywiście dzień otwarty na zagrodzie, będą oczywiście seminaria, konferencje, będzie program żubrowy, który będzie mówił o żubrach, będzie ścieżka otwarta, nowa ścieżka edukacyjna tropem żubra, to już Państwa zachęcam do jej zobaczenia, zwiedzenia, przejścia. Będą nowe wystawy, wystawy właśnie związane z żubrem. To wszystko planujemy na 2027 rok, bo chcielibyśmy, żeby ten element, symbol ochrony przyrody tu w Wielkopolsce bardzo mocno wybrzmiał, bo jesteśmy jedynym w sumie miejscem, gdzie możemy tego króla puszczy w Wielkopolsce podziwiać. A Ośrodek Kultury Leśnej to jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy połączyć elementy leśnictwa, kultury leśnej, tradycji leśnych, tradycji łowieckich i jeszcze do tego wszystkiego pokazowej zagrody zwierząt, gdzie możemy podziwiać zwierzęta na co dzień.
3: I już teraz z tego miejsca wszystkich słuchaczy Radia Centrum na przyszły rok zapraszamy na wszystkie te atrakcje.
4: Tak, oczywiście zapraszam serdecznie, zapraszam do Gołchowa, do Ośrodka Kultury Leśnej. Jesteśmy dla Państwa i chcielibyśmy jak najwięcej przekazać wiedzy o lesie, o leśnikach, o polskim leśnictwie i o tym, co robimy i jak to robimy.
3: Mam nadzieję, że trochę tej pasji dzisiaj i tych pięknych zainteresowań na naszej antenie wybrzmiało. Bardzo dziękuję za gościnę. Naszym gościem w Radiu Centrum był pan Adam Kozyra, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Bardzo dziękuję za dziś.
2: Z gościem studia plenerowego

0: radio na wakacje.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Pogoda na dziś.
3: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na pewno bez opadów deszczu, na termometrach maksymalnie 18-19 stopni. Przed nami również pogodna noc, bez opadów, ale będzie zimna. Jutro nad ranem termometry pokażą maksymalnie 12 stopni.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie. Niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic, ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów. Poinformował o tym Lubelski Urząd Wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
7: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne. Było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
6: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
8: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
6: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści, wybierający się do Grecji, nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 16. Jeśli ktoś już schował letnie ubrania, no przyznam, bardzo odważna decyzja. W Europie trwa właśnie fala upałów, o czym przed chwilą usłyszeliście. No ale cóż, u nas też dzisiaj całkiem przyjemnie w regionie. Korzystajcie z tej pogody, bo pogoda najwyraźniej nadal nie zdecydowała, czy chce być jeszcze wakacyjna, czy już jesienna.

0: Jutro i pojutrze w całej Polsce matura poprawkowa. Egzamin pisemny zaplanowano na jutro na godzinę 9:00, natomiast egzaminy ustne zostaną przeprowadzone dzień później, we wtorek 25 sierpnia. Do sesji poprawkowej mogą przystąpić maturzyści, którzy nie uzyskali wymaganych 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. Wyniki matury poprawkowej zostaną ogłoszone online 11 września. Drodzy maturzyści, już teraz szczerze zaczynam trzymać za was kciuki. Życzę wam powodzenia. Będzie dobrze.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.
0: A jeżeli teraz uczycie się do matury poprawkowej, to zarządzam 3-minutową przerwę z panią Margaret. 12 minut po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: 19 minut po godzinie 16. Kiedy ostatni raz zaglądaliście na naszą stronę internetową RCFM do zakładki Top 30? Tam znajdziecie najnowsze notowanie naszej radiowej listy przebojów. W każdej wolnej chwili możecie oddawać głosy na swoje ulubione utwory. A z ostatniego notowania naszej Top 30 już teraz piosenka, która przez jakiś czas była na pierwszym miejscu, potem spadła na piąte, a teraz znów powędrowała na miejsce drugie. Céline Dion, bonjour, pardon, merci. No, to będzie całkiem miłe spotkanie muzyczne.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes.

0: Jest 16:30, wiadomości z regionu. Przekaże wam Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatek w ciężkim stanie po sobotnim wypadku. W piątek kolejne święto rzeki Prosny, a w sporcie deszcz, który przeszkodził fanom koszykówki ulicznej.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 16-latek w ciężkim stanie przetransportowany do szpitala. To efekt wypadku, do którego doszło wczoraj po 22 w Kościelnej Wsi. Nastolatek jechał bez kasku hulajnogą elektryczną.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 17-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Opel, jechał od strony Kalisza w kierunku Pleszewa. Na prostym odcinku drogi zauważył poruszającą się w tym samym kierunku osobę jadącą hulajnogą elektryczną. Jak ustalili funkcjonariusze, hulajnoga nie posiadała włączonych świateł ani elementów odblaskowych. W momencie, gdy samochód zbliżał się do hulajnogi, jej kierujący z nieustalonej dotąd przyczyny nagle zjechał w kierunku jezdni, wprost pod nas zjeżdżający pojazd. Doszło do zderzenia, w wyniku którego 16-latek upadł na jezdnię.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Lis-Rybarczyk z zespołu prasowego pleszewskiej policji. 16-latek jest mieszkańcem Kościelnej Wsi. 17-latek jechał w towarzystwie rodziców, posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami, a także był trzeźwy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 28 sierpnia na pływającej scenie przed Kaliskim Teatrem odbędzie się tegoroczne Święto Rzeki Prosny. Na wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych miasta zapraszają prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz dyrektor Kaliskiej Filharmonii Ruben Silva.
5: Koncert na rzece, to co uwielbiacie, to co kochacie, a w tym roku, maestro?
6: Największe przeboje muzyki polskiej. To będą 22 utwory, hity muzyki polskiej. Kamil Franczak, który już po raz trzeci będzie występował na tym koncercie, przyjeżdża z plejadą znakomitych solistów. Wystąpi również Morning Star Band, naszą oczywiście orkiestrą, również pod moją batutą. Nie może państwa zabraknąć.
5: Także zapowiada się gorący i bardzo muzyczny koniec wakacji.
2: Święto Rzeki Prosny rozpocznie się w piątek o 20:00. Niestety, mimo starań organizatorów, to pogoda wygrała. Trwa jubileuszowa 20. edycja kaliskiego streetballu. Punktem kulminacyjnym miały być sobotnie rozgrywki na polach marsowych. Ze względu na aurę, część zmagań przeniesiono do hali przy ulicy Łódzkiej, ale budzące największe zainteresowanie freestyle oraz wsady miały się odbyć na polach marsowych. Niestety, ale jednak się nie udało.
7: Pogoda wygrała, ale robiliśmy wszystko, co mogliśmy. Przygrywaliśmy boiska jak na Wimbledonie, próbowaliśmy, ale szkoda, że na 20-lecie się nie udało.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Jasiukiewicz, główny organizator wydarzenia. Dzisiaj ostatni dzień kaliskiego streetballu. Na polach marsowych grają zawodnicy w ramach Młodych Orłów Basketu.
1: Radio Centrum.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Żubry kojarzą się z dość ospałymi i powolnymi zwierzętami. Ostatecznie nie muszą być zwinne, bo przecież inne zwierzęta raczej na nie nie polują. Biegając więc niechętnie, a jeśli się już im zdarza biegać, to mogą biec z prędkością 50 km na godzinę. Jeżeli na prędkościomierzu waszego samochodu jest taka właśnie prędkość, 50 km na godzinę, to jeszcze możecie zdążyć na ostatnie momenty dnia otwartego w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Po godzinie 17 rozpocznie się tam pokazowe karmienie zwierząt połączone z lekcją edukacyjną i tak jeszcze dodam, że przy okazji można spotkać się z żubrzątami, które od dzisiaj swoje mają imiona, wybrane w specjalnym konkursie, na który to konkurs wpłynęło 1000 zgłoszeń. Od dzisiaj żubrzątka noszą imiona Polan, Postrach i Posłonka. Nie mylić z posłanką.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Mam do was krótkie pytanie. Co robicie w tę niedzielę aktywnie? Spacer, rower, a może grill? A może klasyka gatunku, czyli kanapa, pilot i święte prawo do nic nie robienia? Jeśli wybraliście tę ostatnią opcję, absolutnie nie oceniam, wręcz przeciwnie, Radio Centrum oficjalnie obejmuje was ochroną przed wszelkimi pytaniami w rodzaju: a może byś jednak coś dzisiaj zrobił? Zostańcie z nami na 106.4. Ale wspomnienia. Backstreet Boys.

0: Dawid Podsiadło, Na Błysk, nasz numer jeden na naszej radiowej liście przebojów.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: Polacy szykują się już do zimy i kupują opał, mimo wysokich jego cen. Więcej na ten temat w wiadomościach o 17 już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Do końca dnia w Kaliszu, Ostrowie, Grabowie, Ostrzeszowie, Pleszewie, Krotoszynie, Gołuchowie, Raszkowie i Odolanowie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, dzisiaj już na pewno bez opadów deszczu. Na termometrze

0: Katowic na Podlasiu 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie, duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdy, odsłonięto jego mural. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarię. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus Eboli są już w końcowej fazie.
1: Szczepionka Moderny bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
0: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
2: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii i zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: To jest nadal niedziela, 23 dzień sierpnia, dziś imieniny Apolinarego, Filipa, Ireneusza, Jakuba, Klaudiusza, Lubomira, Maksyma, Róży, Wiktora i Zacheusza. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów, ale także dla jubilatów. Jeżeli obchodzicie urodzinę, to składam wam najserdeczniejsze życzenia. 3 minuty po godzinie 17, a skoro to jest ta godzina i jest niedziela, to u nas na 106,4
3: hity ponad czasem.
4: W tej godzinie zaśpiewają dla was Queen, Marek Grochuta, będzie Electric Light Orchestra, Vaya con Dios, zaśpiewają także panowie z Modern Talking, no i jeszcze znajdzie się kilka bardzo pięknych muzycznych perełek.
3: Radio na wakacje.

0: O tej małej, szalonej rzeczy zwanej miłością zaśpiewali panowie z Queen. Pogoda tego wieczora jest całkiem przyjemna. Niedziela jeszcze się nie kończy, więc może jest to dobry pretekst do tego, aby pokrążyć trochę po naszym regionie. Sporo się dzieje. Dziś drugi dzień Dni Grabowa nad Prosną, tam również powiatowo-gminne dożynki. W programie między innymi o 18.30 Marakuja i Cover Show, a o 21.00 na scenie w Grabowie Mezo. W Dziadowicach również dożynki, tam o 18.00 koncert Christo Dance. Warto także wybrać się do Liskowa, tam o 18.00 koncert Piotra Pręgowskiego z zespołem. Dziś także Wilkowyja czeka na Was z dożynkami parafialno-gminnymi gminy Jarocin. Tam o 18.00 koncert Jakuba Herforta, o 20.00 zespół Sand and Grace, a potem zabawa taneczna z DJ-em. Specjalnie dla Was przejrzałem również plakaty przyszłotygodniowych dożynek i w przyszłą niedzielę, no naprawdę będzie sporo działo się w naszym regionie, między innymi w Opatówku zespół Wanda i Banda, w Raszkowie Francesco Napoli, w Gołuchowie pojawi się zespół Pektus, a w Koźminku zespół Video. No, chyba warto sobie zaplanować również przyszłą niedzielę, 30 sierpnia.
1: Radio na wakacje.

0: Confusion to był zespół Electric Light Orchestra. Pamiętam z dzieciństwa, jak mój brat zachwycał się elektrykami i wtedy przyznam szczerze, nie rozumiałem tej jego fascynacji tą akurat grupą zawodową. Teraz wszystko jest już całkowicie jasne. 20 minut po 17.
1: Reklama.
2: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

Zaglądam do kalendarza historycznego. Tam bardzo ciekawa data z kaliskim akcentem. 23 sierpnia 1921 roku w Kaliszu urodził się Jan Batory, reżyser i scenarzysta, którego nazwisko możecie kojarzyć między innymi z filmami o dwóch takich, co ukradli księżyc, Lekarstwo na miłość czy Karino. Czyli bardzo proszę, mamy dzisiaj urodziny człowieka, który kawał polskiego kina zostawił po sobie właśnie z kaliskim adresem początkowym. Za minutę będzie 5:30.

A skoro już przed chwilą przywołałem Jana Batorego, jego Lekarstwo na miłość to film, który do dziś ma swoich fanów. I teraz pytanie, czy rzeczywiście, gdyby istniało Lekarstwo na miłość, kupilibyście je? Czy może lepiej nie ryzykować i zostawić sprawy sercowe własnemu biegowi? Bo czasami mam wrażenie, że miłość jest jedyną chorobą, na którą ludzie wcale nie chcą odnaleźć lekarstwa. Zespół Nazareth coś o tym wie.

0: Dom w Dolinie Mgieł, utwór sprzed 42 lat, utwór Marka Bilińskiego, ojca polskiej muzyki elektronicznej. A skoro mowa o ojcach muzyki elektronicznej, jutro 24 sierpnia 78 lat kończy Jean-Michel Jarre.
1: Reklama.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
1: Reklama.

0: Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych przez rządowy program CPN. Więcej na ten temat w wiadomościach o 18 już za 12 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: W poniedziałek w południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe z temperaturą od 20 do 21 stopni. Jutro będzie prawie przez cały dzień pogodnie, więc na pewno bez opadów deszczu. Zanim przyjdzie poniedziałek, czeka nas chłodny poranek. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny.

0: Wisła, Kraków, klub potępił zbrodnie, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie, pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
1: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
0: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
2: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
0: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13- i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Ponad czasem.

7 minut po godzinie 18, hity na czasie, a teraz muzyka dla tych, którzy właśnie odkryli, że niedziela może mieć więcej niż jedną funkcję. No na przykład, można odpoczywać, można gotować, można sprzątać. Ta opcja brzmi nieco podejrzanie jak na niedzielę. Jeśli jednak ktoś właśnie odkurza i to robi jeszcze przy Radiu Centrum, no to szanujemy, szczególnie jeśli robi to w rytm muzyki. A w tej godzinie zaśpiewają dla Was m.in. Big Mountain, Cher, będzie Kapitan Nemo, John Bon Jovi, Bob Marley. Znajdzie się również Stevie Winwood i...

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

Zawsze kochaj mnie. To był kapitan Nemo, czyli Bogdan Tadeusz Gajkowski. 20 minut po godzinie 18. 23 dzień sierpnia to nie jest jeszcze koniec wakacji. Wrzesień potrafi być piękny, a lato w Polsce bardzo często ma zwyczaj robić nam niespodzianki. Spoglądam na prognozę długoterminową dla południowej Wielkopolski. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek ma być słonecznie. Od poniedziałku coraz cieplej. Najpierw 20 stopni, potem 23, w środę 24, w czwartek 26 stopni, w piątek nawet 28. Więc nie chowajcie jeszcze leżaków, okularów przeciwsłonecznych i grilla. No, szczególnie grilla. Grill zasługuje na szczególny szacunek do samego końca sezonu. Do jesieni. A co tam? Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

To był Bob Marley. Za minutę będzie w pół do siódmej. 23 sierpnia to również ważna data w historii zespołu The Beatles. W 1963 roku ukazał się singiel She Loves You. I właśnie takie momenty tworzyły fenomen Beatlemanii. Jedna piosenka, kilka minut muzyki, a później tłumy fanów, krzyki i świat, który nagle oszalał na punkcie czterech facetów z Liverpoolu. Ciekawe, czy dzisiaj jakaś premiera muzyczna mogłaby wywołać aż takie zamieszanie?

23 minuty pozostały do 19. Czy wiecie, że popularny hashtag ma swoją konkretną historię? W 2007 roku Chris Messina zaproponował używanie znaku kratka, krzyżyk do oznaczania tematów w mediach społecznościowych. I pomysł się przyjął. Dzisiaj mamy więc hashtag niedziela, hashtag kawa, hashtag lato. To ja zaproponuję hashtag jeszcze jedna fajna piosenka w Radiocentrum. Hungry Eyes, Eric Carmen.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

14 minut przed 19 zaglądam do kalendarza, a tam 23 sierpnia 1912 roku urodził się Gene Kelly, aktor, tancerz, choreograf i reżyser, jeden z największych artystów złotej ery hollywoodzkich musicali. Deszczowa piosenka Amerykanin w Paryżu, te tytuły znają kolejne pokolenia widzów, ale Kelly miał jeszcze jedną umiejętność. Potrafił sprawić, że taniec w deszczu wyglądał fantastycznie. Ja przyznam, próbowałem kiedyś tańczyć w deszczu. Wyglądało to bardziej jak walka o życie. Hity na czasie? Kim Wilde, Take Me Tonight.

0: Nowy rok szkolny już za progiem. Szkoły szykują się na zmiany, które pojawią się w nowym roku szkolnym. To m.in. nowy przedmiot obowiązkowy, czyli edukacja zdrowotna. Pojawią się także zmiany dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i zasad żywienia w szkolnych stołówkach. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Yeah. Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: W poniedziałek w całej południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe, jutro raczej bez opadów deszczu. Termometry w poniedziałek pokażą od 20 do 21 stopni Celsjusza. Zanim nadejdzie poniedziałek, czeka nas chłodna noc i chłodny poranek. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Warto sobie na rano przygotować coś ciepłego do ubrania.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Szkoły szykują się na wiele zmian. Dyrektorzy alarmują za mało czasu. Zełenski przyjął ustawę o Panteonie Narodowym. Budzi ona obawy w Polsce. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dostaliśmy za mało czasu na tak wiele zmian, skarżą się niektóre szkoły. Od nowego roku będzie nowy obowiązkowy przedmiot, czyli edukacja zdrowotna. W programie ma być też więcej zajęć praktycznych. Zmiany obejmą także korzystanie z telefonów komórkowych i zasady żywienia w szkolnych stołówkach. Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
7: Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
6: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować. Domagają się 15% podwyżek, a nie 3%, które zaproponował rząd. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że trafią do niego osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków.

0: nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździć po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych, będą nowocześniejsze, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
1: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
0: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To nadal jest niedziela, 23 dzień sierpnia, 3 minuty po godzinie 19, czyli moment, w którym niedziela zaczyna powoli pakować walizki. Ale zanim to nastąpi, jeszcze sporo dobrej muzyki, hity ponad czasem. W tej godzinie zaśpiewają m.in. Dire Straits, Sissy Catch, będzie też Kate Bush. Zaśpiewamy również po polsku przebój Zdzisławy Sośnickiej. Zaczyna zespół Kombi.

Jeżeli słuchacie teraz radia, a przy okazji przeglądacie coś w internecie, to mam dla was szokującą wiadomość. Internet ma 35 lat. 23 sierpnia 1991 roku World Wide Web został udostępniony publicznie. I od tego momentu świat już nigdy nie był taki sam. Dzisiaj WWW, czyli internet, służy nam do pracy, zakupów, kontaktu z bliskimi, słuchania muzyki, oglądania filmów i oczywiście do sprawdzenia, czy kot sąsiada naprawdę ma konto na Instagramie. No cóż, technologia rozwija się błyskawicznie, kotek również.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

25 minut po godzinie 19. Mam pewną teorię. W niedzielę po 19 istnieją dwie grupy ludzi. Pierwsza mówi: jutro do pracy, więc trzeba się przygotować. Druga mówi: jutro do pracy, więc dzisiaj trzeba jeszcze odpocząć. I wiecie co? Nie zamierzam rozstrzygać, kto ma rację, zwłaszcza, że sam zdecydowanie jestem bliżej tej drugiej grupy. A może gdyby tak przyjąć, że jutro to po prostu jest tylko kolejny, następny dzień? Tomorrow is just another day. To grupa Madness.

Kate Bush. Nasza playlista przygotowana dla Was pełna jest hitów ponad czasem i na naszej playliście jest też mnóstwo perełek, choćby takich jak ta. To piosenka Zdzisławy Sośnickiej. Tak na marginesie, już niedługo, 29 sierpnia, Zdzisława Sośnicka będzie obchodzić swoje 81. urodziny. I chyba to, co najbardziej sympatyczne, to to, że Zdzisława Sośnicka urodziła się w Kaliszu. Jej rodzina prowadziła w tym mieście znaną cukiernię, ale Zdzisława wybrała, że jednak pójdzie Aleją Gwiazd.

Dzisiaj można znaleźć niemal wszystko. Mleko owsiane, migdałowe, sojowe, kokosowe, ryżowe. Czasy, kiedy człowiek w sklepie wybierał tylko między mlekiem tłustym, a mniej tłustym, dawno minęły. I teraz pytanie, co wy wybieracie do kawy? Klasyczne mleko czy coś roślinnego? A może bez profanacji. Czarna kawa bez mleka i żadnych negocjacji. Tak czy inaczej, nawet ta bardzo późna niedzielna kawa smakuje jakoś lepiej.

0: Pałac Prezydencki krytykuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego oraz wyższe podatki dla osób z wyższymi dochodami. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Do 19 pozostało 14 minut. Róże są czerwone, to nie mam wątpliwości. Również zespół Kelly Family.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

5 minut pozostało do godziny 20. Jeżeli spędziliście ten dzień z nami, to bardzo się cieszę. A jeśli dopiero teraz dołączyliście, to spokojnie, Radio Centrum nie pyta, gdzie byliście wcześniej. Najważniejsze, że teraz jesteście z nami. Zostańcie z Radiem Centrum na 106.4. Przed nami jeszcze dużo dobrej muzyki, mnóstwo hitów ponad czasem. No i przede wszystkim bardzo, bardzo spokojny wieczór. Maciek Gogołkiewicz, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Odpoczywajcie, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Poniedziałek w południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, jutro raczej bez opadów deszczu. Poniedziałek z temperaturą od 20 do 21 stopni. Zanim jednak nadejdzie jutro, przed nami dość zimna noc. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 12-13 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pałac Prezydencki przeciwny zmianom podatkowym zaproponowanym przez rząd. Patrioty i radary dla Ukrainy, koalicja chętnych zapowiada pomoc. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pałac Prezydencki krytykuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego oraz wyższe podatki dla osób z wyższymi dochodami. Ben O'Connor.
6: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zmiany podatkowe proponowane przez rząd nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
7: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
6: W rzeczywistości prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
8: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem.
6: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt.
5: Sojusznicy Ukrainy szykują kolejne wsparcie. Jutro przywódcy państw tzw. koalicji chętnych będą rozmawiać o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, zwłaszcza o wzmocnieniu obrony powietrznej.
9: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
5: Podkreślał Wołodymyr Zełenski w czasie dzisiejszych obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Jutro będzie ukraińskie święto niepodległości. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został